0: 24%.
1: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk Toro Paweł Majtkowski. Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
2: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej 1 000 000 złotych wyższą daninę solidarnościową.
0: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent. W te wakacje zadajemy wam pytanie, gdzie chodzą latem lokalsi? W wielu miejscowościach odpowiedź jest dosyć prosta, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnym turystów i nastawionym na obsługę turystów, to nie jest takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki jednak mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
3: I co to jest za miejsce?
4: To Stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
3: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
5: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: PESEL po PESEL-u. Policja wciąż zabezpiecza dane wykradzione podczas niedawnego wielkiego ataku hakerskiego. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak zaznaczał w rozmowie z Piotrem Salakiem, był to atak o charakterze kryminalnym, a nie przeprowadzony z zagranicy przez wrogów Polski. Posłuchajmy tej rozmowy.
6: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sam pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści na przykład ze wschodu, związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
7: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
6: ustawa
7: była...
6: czy rozporządzenia?
7: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te strony...
6: Ale jeżeli jest kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
7: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot przetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
6: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
7: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
6: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
7: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służby będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie, natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec takim relacjom, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowę z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
6: No bo jeżeli, być świadome.
7: Bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
6: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych, ja powinienem niezwłocznie dostać informacji, że takie naruszenie nastąpiło?
7: I w ramach dzisiejszej...
6: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem?
7: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, więc w ramach
6: czyli
7: dzisiejszego...
6: Czyli przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
7: Nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoctor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości, może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły i to będzie zmienione.
6: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
7: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
6: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy, czy nie.
7: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL. I co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów. To bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
6: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest komercyjna instytucja, instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
7: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
6: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem. 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
7: Mam nadzieję, że...
6: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
7: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
6: Czyli co zaczną robić?
7: No, zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
6: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
7: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
6: To też podnosi Rafał Brzoska.
7: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać karę do 6% obrotów globalnych firmy.
6: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
7: Tylko że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
6: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
7: Znaczy, to działanie akurat jest niezależne na szczęście od wdrożenia DSA w Polsce, ponieważ zwracamy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Już jedno takie postępowanie zostało wszczęte na
6: wniosek. Czyli nawet jeżeli nie jest uchwalona ani jedna, ani mała, ani duża ustawa dotycząca usług cyfrowych, to rozumiem, że można nałożyć taką karę na big techy.
7: Natomiast to, czego nie można, to nie można zgłaszać takich treści do odpowiedniego organu w Polsce, ponieważ takiego organu nie ma, bo pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą w styczniu
6: tego
7: roku.
6: Czyli jesteście bezradni.
0: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Całą rozmowę Piotra Saraka znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunche, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicy adwokackiej. Idę do piwnicy po flaszkę i pytam, czy z kolą, czy sprite'a. Ma papuga patrzy się na mnie śmiertelnie poważnie i mówi, że bez popit. Zawsze,
1: oni co ludzkie, nie?

Mówi mi głowa, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko. Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy.

nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawieściłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne.

0: wciąż, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ja lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, ona się patrzy non stop. Co to

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Gadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Jej rywalka nie była w stanie kontynuować meczu z powodu kontuzji. Weto Nawrockiego w sprawie walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Prezydent podpisał za to ustawę o opiece nad dziećmi. Jakie są najpopularniejsze w tym roku imiona dla dzieci? Takie dane opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Mecz trwał zaledwie 31 minut. Kazaczka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa i po przerwie medycznej nie była w stanie kontynuować gry. Świątek w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą. Polka wygrała 7 z 12 dotychczasowych spotkań z Amerykanką. Awans jest ważny także w kontekście rankingu. Świątek wirtualnie zajmuje już 8 miejsca, jeżeli dotrze do finału, awansuje na 6. A turniej w Cincinnati to ostatni duży sprawdzian przed rozpoczynającym się 30 sierpnia US Open. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z nazwanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prezydent zdecydował wczoraj o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczania wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skorę.
4: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
5: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
4: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Podobną argumentację powtórzył.
5: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
4: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Zofia i Nikodem, te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasan.
6: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
7: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
6: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
3: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM wracamy do pytania, gdzie chodzą lokalsi? W Zakopanem to stacja Kultura i właśnie tam wybrał się nasz reporter.
8: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowiec z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
9: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego. Innego, bo ten nurt taki bardzo współczesny, te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
3: Na miejsce znanych tylko mieszkańcom Zakopanego poszukiwał Maciej Pałachicki. 34 tysiące haseł już jest, ale cel to 50 tysięcy. Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego. Jego twórcy coraz częściej i coraz więcej czasu poświęcają już nie tylko na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dziś.
10: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
11: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
10: Ciężko... Wtedy można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej?
11: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
2: Z prezesem Bundesliga Szuby Jackiem Słomoniem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
2: W tym tygodniu odeszła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Taraczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się też w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Księga kondolencyjna poświęcona Wandzie Taraczyk-Stawskiej została wystawiona przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Olgą Szymańską-Snopek z działającej przy cmentarzu Izby Pamięci.
12: W Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy Wolska 168 zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi myślami, swoją pamięcią o pani Wandzie Taraczyk-Stawskiej, która zmarła. Księga będzie wystawiona w sali historii w głównym pawilonie Izby Pamięci. Zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami.
13: Co pani wpisze do tej księgi?
12: Myślę, że takie pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która oczywiście była u nas jako twórczyni Izby Pamięci, jako osoba, która zabiegała przez wiele lat o powstanie takiego miejsca przy cmentarzu Powstańców Warszawy, aby właśnie ludność Warszawy, mieszkańców Warszawy pochowanych na tym cmentarzu uczcić należycie. I pani Wanda przyjechała wtedy na to szkolenie jako osoba z jednej strony niosąca pamięć o Powstaniu Warszawskim, jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale też przede wszystkim nauczycielka, która też złapała bardzo taki... żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii, osobą, która po prostu opowiada o tym, co było jej udziałem w czasie powstania, ale przede wszystkim zwróciła się do nauczycieli w taki bardzo ciepły, otwarty sposób, szanując ich pracę, doceniając ich wysiłek.
13: Co powiedziała?
12: Powiedziała, że nauczyciel, to zapamiętam chyba na całe życie, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, ale też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. I też bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują i że nie jest to tylko praca za biurkiem, nie jest to tylko praca w szkole, ale nauczyciel tak naprawdę nie przestaje nim być nigdy i też musi się kształcić, musi się rozwijać, musi być otwarty i świadomy tego, z jakimi problemami na co dzień się musi zmierzyć, ale musi mieć właśnie na to wszystko, jak to się mówi dzisiaj, przestrzeń, musi mieć na to wszystko czas, no i oczywiście pieniądze, bez tego też się nie da. Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem, że mimo tego, że moglibyśmy sobie tak pomyśleć, że ktoś w jej wieku z takimi przeżyciami mógł być trochę zgorzkniały, mógł być troszkę taki przytłoczony tym wszystkim, czego doświadczył, pani Wanda była niezwykle otwartą osobą i osobą niezwykle światłą, osobą, która niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna, a mimo tego nie straciła tej pogody ducha, nie straciła wiary w ludzi. Ona bardzo dużo mówiła o dialogu polsko-niemieckim, co dla mnie też było bardzo istotne, bo właśnie usłyszane to od osoby, która widziała śmierć, która widziała tragedię na ulicach Warszawy każdego z tych 63 dni. Pani Wanda nie przestała nigdy mówić o tym, że musimy dialogować, musimy rozmawiać, musimy budować, no właśnie, budować Europę. Ona też bardzo stawiała na akcent na budowanie Unii Europejskiej, tych relacji, tego dialogu, więc czegoś może, czego byśmy się po niej właśnie nie spodziewali, tak, że spotkania z nią to nie były tylko wspomnienia o Powstaniu Warszawskim, aczkolwiek ona jako jedna z nielicznych, chyba jako jedna z pierwszych w ogóle, zaczęła mówić o losie ludności cywilnej. Nie, czyli to nie była tylko opowieść z perspektywy uczestniczki powstania walczącej, tak, żołnierza, ale właśnie z taką też uważnością, z taką też czułością mówienia o ludności cywilnej, która przecież znalazła się w najgorszym położeniu, nie mając przy sobie broni, nie mając możliwości walki, a mimo tego wspierała powstańców. I pani Wanda mówiła to wprost, że gdyby nie ludność cywilna, my byśmy sobie nie poradzili. Tyle dni byśmy na pewno nie mogli walczyć.
13: A czego nauczyła się pani od pani Wandy Taraczyk-Stawskiej?
12: No właśnie myślę, że jest takie, jeszcze takiej większej otwartości na świat, na ludzi, na to, że też opowieść o Powstaniu Warszawskim nie musi być jednostronna, że musimy się w końcu z tej opowieści troszkę wyzwolić, takiej właśnie bohaterskiej, męczeńskiej, męskiej, a musimy zacząć mówić więcej o ludności cywilnej, o doświadczeniu kobiet, o doświadczeniu dzieci, tak, o tych, których powinni żołnierze walczyć, tak, czy walczyli i powinni dbać, ale też nie mogli dbać tak jak powinni, więc pani Wanda też miała tę świadomość, że oni też zawiedli w pewnych aspektach.
13: I w ten sposób chyba w pewnym momencie zaczęło się mówić o Powstaniu Warszawskim i to trwa pewnie między innymi za sprawą właśnie działalności pani Wandy Traczyk-Stawskiej.
12: No ta narracja o Powstaniu Warszawskim jest zmienna. Ona jest przecież taką, powiedziałabym, pewną osią, tak? Znaczy po prostu na osi czasu możemy dzisiaj zobaczyć, jak mówimy o Powstaniu Warszawskim dziś, a jak się mówiło 50 lat temu, jak się mówiło tuż po powstaniu i jak się też mówiło, powiedzmy, w latach 70., tak? I jak ta pamięć ewoluuje, jak nas na różne tropy naprowadza. To znaczy najpierw, kiedy powstało chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, to była przede wszystkim opowieść o walce, opowieść o żołnierzach, o powstańcach, o Armii Krajowej. I to jest oczywiście bardzo ważne, bez tego nie byłoby tego całego, tych wszystkich aspektów, o których mówimy. Natomiast uważam też za panią Wandą, że jeśli nie dopowiemy tej historii losem ludności cywilnej, kobiet, dzieci, to ona będzie nigdy nie będzie pełna. Znaczy musimy ją uzupełniać ciągle i musimy dbać o to, aby ten obraz Powstania Warszawskiego był jak najbardziej pełny, mimo swojej całej złożoności i tego, żebyśmy o wielu rzeczach nie chcieli mówić. To po prostu musi być pełny, musi być taki wielowątkowy i musi być ciągle dialogiem z tą przeszłością, tak? Myślę, że to jest coś, co...
13: Ten dialog, ta rozmowa, to dialogowanie, jak pani mówi, też było jej bliskie, ważne i w praktyce.
12: No bo edukacja to jest rozmowa, każda rozmowa to jest edukacja, każde spotkanie to jest jakaś edukacja. My się ciągle przecież od siebie czegoś uczymy i tak jak uczyliśmy się od pani Wandy, tak jak dzieci uczą się w szkole od nauczycieli, tak my się też ciągle od siebie uczymy i póki my się będziemy ciekawi prawdy tej, o którą walczymy, to myślę, że to jest, jesteśmy ciągle wygrani, ciągle będziemy do tej prawdy próbowali dotrzeć.
2: Mówiła Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Na sylwetkę Wandy Traczyk-Stawskiej przypominamy też na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Fakty powrócą o 4:00, a teraz mamy 12 minut po 3:00. Tu pierwsza kawa.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź. Coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.
2: Przychodzą w biznes.

0: Yo, suwenu, tak jest. Sogum na bicie, chyba knap. Albo poligam na ko, a jak? 2014-14.
1: Bez nerwów, bez złudzeń, bo mogę obudzić się w dupie, wiem to. Będzie ciężko,

Firmy Fon. Dla ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: być.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: sobie.
1: Nie, to dolej trochę.
2: Trochę. Co?
1: Nie dolej.
3: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
4: Dzisiaj szkoda, kto pytał. Są to 11.
5: Ja sądzę, to lubię.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest z sekcji, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to pojebane, 5 twarzy. Jebać cycki, wolę z twarzy. Jebać dupy, wolę z twarzy. Pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens, jak i też żadne zakazy. Wyjarać te gramy, jaramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą lata. Podetnie ci skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się jebać. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Medycy podzieleni w sprawie Lex Szarlatan. Prezydencki pomysł na walkę z pseudomedycyną budzi kontrowersje. Donald Tusk za opłatą turystyczną w Krakowie. Premier zapowiada zmianę ustawy, tak by pieniądze trafiały do samorządu. Koniec węglowej i Dolnej Odry. Elektrownia wygasza dwa ostatnie bloki. Prace stracą setki osób. Środowisko medyczne jest podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, przypomnijmy, skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego, a dokładniej nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje kary do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia tę propozycję.
2: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
3: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
2: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
1: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
4: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana, zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
1: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista. Tak mówił w Krakowie premier Donald Tusk. Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
5: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
1: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu. Wybory w Krakowie mają się odbyć już 27 września. Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego jeszcze nie wiadomo.
6: To są fakty RMF FM.
1: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra niedaleko Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszone zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
7: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku, teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia, funkcjonują już nowe bloki gazowo-parowe. Wcześniej w tym zakładzie pracowało ponad 700 osób, to oznacza, że pracę straci ponad 500. Jak przekazali związkowcy, powstał program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Będą odprawy. Udało się też wywalczyć rozwiązanie, które może pomóc znaleźć zatrudnienie w innych spółkach grupy PGE. Pracownicy mają być informowani o wakatach, a w pierwszej kolejności prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna.
1: Przed rozpoczęciem wygaszenia bloków w elektrowni pracowało prawie 740 osób. Teraz ma zostać nieco ponad 100 pracowników. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż prezydent i ich dzieci. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale śledczy sprawdzają, czy śruby mogły być poluzowane przez osoby trzecie. Szczegóły w tej sprawie ustalał Stanisław Pawłowski.
8: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni, Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania śrub.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Czy tempo, w jakim chodzimy, może być czymś więcej niż tylko miarą naszej kondycji fizycznej? Potwierdzają to najnowsze badania. 30 minut marszu w tempie co najmniej 5 km na godzinę może zdecydowanie spowolnić zwolnić proces starzenia. Co na ten temat sądzą specjaliści? Oto Krzysztof Urbaniak pytał profesora Konrada Rajdaka, neurologa, kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
9: No, oczywiście jak najbardziej rekomenduję chodzenie, szczególnie w szybkim tempie. No ja szczególnie chodzę z kijami jako dodatkowa metoda, aby aktywizować nasze ciało.
10: Czy tempo chodzenia, panie profesorze, rzeczywiście może być wiarygodnym wskaźnikiem kondycji mózgu?
9: Owszem, jest to pewien test wydolności układu ruchowego w aspekcie też funkcji mózgu. Oczywiście no nie należy z tym aż tak przesadzać. W ogóle aktywność ruchowa jest tutaj zalecana. No ale oczywiście te pewne niuanse, szczegóły oczywiście trzeba dostosować do w ogóle kondycji organizmu, aby oceniać, czy coś się zmieniło, czy nasza wydolność utrzymuje się na tym samym poziomie, czy coś się pogarsza, a miejmy nadzieję, że też się poprawi.
10: Oby tak właśnie było, panie profesorze, to jak powinien wyglądać taki, w cudzysłowie, marsz dla mózgu, jeżeli chcemy wykorzystać go jako ten element profilaktyki?
9: Ważna jest ciągłość aktywności, czyli regularne spacery, rzeczywiście mówimy tu o dystansie 3 do 5 kilometrów i więcej, to oczywiście jeszcze nad tym badania trwają. Dla samego mózgu liczy się ruch, czyli aktywność poprawia funkcji serca, układu krążenia, ale też pamiętajmy, że wpływa to na wszystkie organy organizmu, pracę jelit, układ moczowy, więc to wszystko wywiera korzystny efekt. Dodatkowo pracujące mięśnie wydzielają różne peptydy, białka, które dodatkowo, tak zwane miokiny, które stymulują metabolizm organizmu, w tym mózgu. No i w tym upatrujemy ten korzystny efekt aktywności ruchowej. Tworzą się wyniki troficzne, poprawia się tlenowanie mózgu i metabolizm energetyczny. Także jak najbardziej polecamy, ale nie jest to czynnik izolowany. Pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć się tylko do tego. Tu musi działać to kompleksowo. Dobry sen, wystarczający, aby organizm i mózg odpoczął. Dieta, również porzucenie używek. No i też monitorujmy stan swojego zdrowia, bo wszystko to wpłynie na ryzyko uszkodzenia mózgu.
10: A czy możemy trenować, panie profesorze, mózg tak samo, jak trenujemy mięśnie?
9: Tak, aktywność intelektualna i społeczna to bardzo silne czynniki poprawiające kondycję mózgu i one redukują ryzyko tępienia, więc złożone szczególnie czynności ruchowe w połączeniu z kontaktem międzyludzkim, takie jak na przykład taniec, czy w ogóle no, otwieranie się na świat zewnętrzny, to bardzo korzystne czynniki. Tu pamiętajmy, że nasze narządy zmysłu powinny dobrze działać. Słuch, wzrok to są wrota dla impulsacji mózgu, więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja, należy to korygować i leczyć, na przykład niedosłuch, bo to znacznie ograniczy sprawność naszego mózgu.
10: Panie profesorze, to jak wyglądałby taki idealny, prosty plan dbania o mózg dla osoby, która chce zacząć już dziś?
9: Tak jest. Ważne, co pan redaktor powiedział. Można zacząć w każdej chwili, więc przyjrzeć się swojemu rytmowi dobowemu, czy śpimy w regularnych porach i wystarczająco długo. Dieta, a więc ujmy czynniki toksyczne, jak wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, porzućmy lub zredukujmy stopniowo używki. Palenie jest fatalne i daje bardzo złe efekty dla pracy mózgu. nie mówiąc o innych już substancjach. Zaplanujmy spacer, rzeczywiście nie musi to być wysiłek jakiś katorżniczy, ale stopniowe wydłużanie dystansu w miarę swoich możliwości. No rzeczywiście odświeżmy kontakty towarzyskie z znajomymi, ale też ważne, żeby poznawać nowe rzeczy, nabywać nowych informacji, uczyć się czegoś nowego, co jest zupełnie dla nas czasami obce i to powinien być taki regularny sposób nabywania wiedzy i razem z weryfikacją. Najprościej opowiedzieć obejrzany film wczoraj domownikom, zapamiętując jak najwięcej szczegółów. To są takie proste testy, aby zweryfikować też sprawność naszego umysłu i naszej pamięci. Pamięć szczególnie krótkoterminowa. Co się działo wczoraj, co przedwczoraj, więc będziemy w stanie zweryfikować, czy członek rodziny ma z tym problem. Więc z jednej strony rozpoznajemy, czy już mamy do czynienia z czymś, co powinno być sygnałem alarmowym, ale też, gdy wszystko dobrze działa, to planujmy długoterminowo, aby mózg zachował jak największą sprawność, bo pozytywne jest to, że nasze ciało starzeje się nie liniowo. Wszystkie organy mają własny cykl biologiczny i właśnie możemy sprawić, że jeżeli mózg jest sprawny jak najdłużej, rzutuje to na procesy starzenia innych organów.
10: Czy wakacyjne podróże, panie profesorze, też wpływają dobrze na nasz mózg?
9: Oczywiście tak, jest to wspaniała okazja, aby zweryfikować swoje umiejętności, orientacja w przestrzeni, zaplanowanie działań, również wykonanie ich, a więc robimy coś, czego nie robiliśmy od dawna, czy poznajemy nowe miejsce, więc nie bazujemy na wyuczonych schematach. Są to świetne też testy, bo może to być taki moment rozpoznania jakichś problemów, których dotychczas nie było i mimo, że na co dzień tego nie widzimy, to właśnie dowiemy się przy okazji wyjazdu, a oczywiście aktywność ruchowa będzie tu szczególnie ważna, więc pamiętajmy, aby skorzystać z tej okazji, żeby jak najwięcej korzystać ze swoich nóg.
1: Z profesorem Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A propos ruchu, to wiem, że już o tej porze są tacy słuchacze, którzy...

Wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto. Lecę w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny,

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość.

przypadku nie pękaj, w największej burzy nie zmokniesz. Mamy otwarty szyberdach, łokcie oparte na oknie. Odpalam śluga od pioruna, wódkę piję pod deszczówkę. Nie mamy szkopków, odkręcam.

tornado. Ta powódź zabiera już domy i fury, a my pod prąd luźno delfinkiem. Do ziomka za winkiem. Kurwa, nie chodzi o to, by przeczekać burzę, tylko nauczyć się tańczyć deszczu. Dostosuję się, mam to w naturze, zatem tańczymy dalej w samym epicentrum.

Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie

0: być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatni prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem reszki.

0: Łódka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Low entrance. Na bicie.

0: dyrektorom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie wahaj się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje?
0: Pieką ją cycki, policzki, usta, jęcząc drapie, jęcząc, znaczy mówi: nie mam jeszcze.

0: Wirusa!
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę se obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie stacje rondo.

tłustym cieście. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDR wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDR wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDR wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDR.

wysysasz. Mam totalnie bekę tłustych, zakrutych ubów, co finalnie sprzedały się za kilka stów. Ich pustych suk, ich tłustych dupsk, od stóp do góry.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM.

jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie. Nie na

naprawdę pomóc. Jak tu jąć słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart nie kwalifikacji. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś co miał skończyć kopiąc rowy.

0: nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: Kocham ją. Kocham ją. Kocham ją. Kocham ją.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan, który przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców, bo mamy utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 74 w Świętokrzyskim. Szczepionka dla chorych na czerniaka coraz bliżej. Są obiecujące wyniki badań klinicznych. Szpital w Miastku z kolei z wnioskiem o upadłość. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ. Jak mówiłem, zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na A1 kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Gdańska, jak i cztery bramki wjazdowe. Utrudnienia nadal występują także na Krajowej 74 w Świętokrzyskim. Tam między Kielcami a Piotrkowym Trybunalskim zepsuła się ciężarówka, która zajmuje jeden z pasów ruchu. W Cieklińsku ruch odbywa się wahadłowo pasem w kierunku Kielc. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może być to krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
3: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
4: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
3: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają. Teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
2: A szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, tak mówił Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
5: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
5: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
2: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu z kolei nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w dwóch szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
2: A na koniec przenosimy się jeszcze do Belgii, bo kolejne nieślubne dziecko oficjalnie zostało uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa van den Kerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował zdecydował się uznać swojego syna.
2: Relacjonowała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Fakty wracają punktualnie o 6:00 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A z piątego poranku to nawet pobudka o 5:05 nie jest taka. Widzę twoją.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko

pakujesz się nowych stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

jak ponton w tym oceanie łez. Składałem CV w Metal Tech, teraz w FAR. Kupuję mojej mamie dom we Włoszech za reklamę. Po prostu jestem bossem, chodź.

Zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny, stąd nie widać nic. To flashbacki moich wizji, błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic. I złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie. Raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko, czemu trzymasz mnie za ręce.

Polska waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

0: czemu trzymasz mnie za ręce?
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Polski Hip Hop.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak, od góry może. Ski Mask Willow na 500. Bag Diora

0: IT dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej. Kurwa.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Szóstą, czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan.
3: Przepisy przewidują karę do 1 000 000 złotych za oferowanie pseudomedycyny.
2: Będą zmiany w systemie kaucyjnym.
3: Resort klimatu i środowiska chce objąć kaucją kolejne opakowania.
2: Dramat Jeleny Rybakiny.
3: Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati.
2: A dzisiaj dzień optymistów.
4: Być optymistą to też jest fajna sprawa.
3: Jest szósta, to poranne fakty RMF FM. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa Lex Szarlatan. Skierował ją tam prezydent Karol Nawrocki.
2: Chodzi o zaproponowane przez rząd przepisy, które miały wprowadzić kary finansowe nawet do 1 000 000 złotych dla osób i firm oferujących pseudomedycynę.
3: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze komentują ruch prezydenta?
5: Dzień dobry. Lekarze podkreślają, że są rozczarowani brakiem podpisu prezydenta pod ustawą, która miała dać dodatkowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, onkolog, uważa, że to nie zwiększy bezpieczeństwa pacjentów.
6: Kodeks karny to jest karanie ex post. Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami.
5: Z kolei ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura przekonuje, że potrzebne jest nie tylko karanie tych, którzy już wyrządzili szkody jako pseudomedycy, ale zapobieganie takim praktykom.
7: Potrzebna jest pewna możliwość państwa ingerowania w przypadkach autentycznej dezinformacji, czyli kiedy dany biznes oferuje pseudoleczenie i bierze za to pieniądze.
5: Propozycja prezydenta, w której będzie nowy rodzaj przestępstwa, ma niebawem trafić do Sejmu. Możliwe, jak ustaliłem, że stanie się to jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym.
2: Kaucja może objąć kolejne opakowania. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie opakowania chodzi?
8: O jednorazowe szklane butelki. Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach.
9: Obecnie przygotowujemy ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
8: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
10: Są i takie fakty.
3: Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Spotkanie trwało zatem tylko 31 minut.
2: Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Elena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open.
3: Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12.
2: W Cincinnati rywalizacja jest ostatnim poważnym sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
3: A kolejne fakty sportowe o 6.30.
2: No a na koniec tych faktów, ci, którzy częściej widzą szklankę do połowy pełną.
3: Dziś dzień optymistów. No i co to znaczy być optymistą?
11: Bycie optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
4: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
12: Jest taka siła?
4: Można powiedzieć, że po części tak.
13: Widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
12: A jesteś optymistką?
13: Staram się.
12: W jaki sposób, na przykład na co dzień?
13: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
12: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
13: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
2: Usłyszał nas o Opockiej plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: No, na dobry początek dnia optymisty, poszukajmy razem powodów do zadowolenia.
2: U mnie na przykład to gorąca kawa, która właśnie czeka na mnie na biurku.
3: No, ja też mam. A wy piszcie na fakty@rmf.fm.
2: Zacznijmy razem pięknie ten piątek.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

bardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoim lekcję.

0: to nie na. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziś w Kijowie dzień żałoby po wczorajszych atakach Rosji.
2: Zginęło w nich w sumie 17 osób, a około 50 zostało rannych.
1: Rosyjskie rakiety i drony na cele obrały sobie i budynki cywilne, i infrastrukturę krytyczną.
2: Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, samych budynków 80 to szpital dziecięcy, lokalne obiekty użyteczności publicznej, budynki komercyjne, wyliczał prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa już 1640 dni.
2: Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych zatrzymany przez niemiecką policję na zajazdę po pijanemu miał ponad 3,5 promila alkoholu.
1: Do tego groźnego zdarzenia doszło wieczorem na autostradzie A8 na zachodzie Niemiec. Wcześniej kierowana przez 42-latka ciężarówka z ciężkim ładunkiem uderzyła w sygnalizator świetlny, wyjeżdżając z placu budowy.
2: Mężczyzna został zatrzymany, odebrano mu prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych.
1: Jest szansa, że w drugiej połowie przyszłego roku pacjentom będzie podawana nowa szczepionka rewolucyjna na czerniaka.
2: Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów.
1: W pracach nad nim udział biorą także polscy badacze.
3: Nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne. Sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że nie mamy dodatkowych działań niepożądanych.
4: Tu nie ma.
3: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
2: Zapewnia profesor Piotr Rutkowski, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: O nowym preparacie piszemy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati, rywalka Jelena Rybakina zeszła z kortu z kontuzją.
1: I od tego zaczynamy fakty sportowe. Z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Witamy. Co się stało Rybakinie?
7: W pierwszym secie reprezentująca Kazachstan Rosjanka zaczęła utykać i przy stanie 1-4 musiała wezwać pomoc medyczną, która opatrzyła i zabandażowała jej lewą łydkę. Rybakinie udało się co prawda wrócić na kort, ale tylko na chwilę. Oddała autowy serwis i po w sumie około pół godziny gry skreczowała. Jako powód w protokole wpisano uraz kostki. Szkoda, że w takich okolicznościach, ale Iga awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Po Cincinnati Polka wystąpi w wielkosztomowym US Open, w którym mamy wielki powrót. Po kilku miesiącach leczenia urazu nadgarstka do gry wróci Carlos Alcaraz.
8: Estoy de vuelta. Here we go.
7: Wymowny komunikat Hiszpana. Wciąż nie wiadomo za to, czy w US Open wystąpi lider rankingu, Jannik Sinner. Dwa okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans polskich klubów w pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował szczególnie Lech, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0.
9: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
7: Spokój zachowuje trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu wyratował remis 2-2 z Hajdukiem Split. Bohaterem strzelec gola Lamine Diaby-Fadiga. Górnik przegrał za AS Monaco 2-3, a więcej o Europucharach jeszcze w faktach o 7.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Miałem dowodzenie na okręcie. Gdy szaleję, burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.

młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do

Coś mnie goni, chodzi za mną. Zmusza zmysły, bym czuwał w tańcu. Pośród gości jest śliski tor. Ja też czasem nie widzę znaku. Czas nie stoi, nie będę stał. Nie mam czasu robić przystanków. Jeden jest cel, wyprzedzić ty.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Wojtoń i Tomasz Bryński.
2: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzut kolejnego zabójstwa w Polsce.
3: Do zbrodni miało dojść 3,5 roku temu w Warszawie.
2: Polska reaguje na decyzję Izraela w sprawie śmierci wolontariusza Damiana Sobula.
3: Ambasador wezwany do MSZ-u.
2: Burze i ulewy w części Polski.
3: Są alerty dla 4 województw.
2: A na koniec 2 zwycięstwa, remis i porażka.
3: Czyli dobry bilans polskich drużyn w europejskich pucharach. Obywatel Gruzji podejrzany o czerwcowe zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzuty dotyczące innego zabójstwa dokonanego w Polsce.
2: Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Elnur M., zatrzymany w sprawie zastrzelenia w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty, znanego jako Siemion Skrepecki, jest też podejrzany o zabójstwo dokonane w Warszawie 3,5 roku temu.
3: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, jak wiążą się te sprawy?
4: W sprawie zabójstwa w hostelu przy Krochmalnej na Warszawskiej Woli w marcu 2022 funkcjonariusze CBŚP prowadzili odrębne śledztwo. Poszukiwali dwóch sprawców, którzy znając kod wejściowy weszli do pokoju, w którym odpoczywał Isa H. i zadali mu szereg ran kłutych, w wyniku czego mężczyzna zmarł. I ofiara, i zabójcy to obywatele Gruzji. Jeden ze sprawców, Ramis A., został ujęty i dziś jest już prawomocnie skazany na 12 lat więzienia. Drugi pozostawał nieuchwytny do czasu zatrzymania w hotelu w Piastowie pod Warszawą właśnie Elnura M., poszukiwanego w związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej. W osobnym śledztwie służby wyjaśniają, czy ten zamach był zlecony przez obce służby. Zarzuty dotyczące zabójstwa na Woli można było postawić dopiero po ustaleniu tożsamości zatrzymanego. To było trudne ze względu na to, że jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Elnur M. może być członkiem operującej z Gruzji grupy płatnych zabójców od lat realizujących zlecenia w całej Europie. Polskie służby nadal ustalają, czy jest łączony z przestępstwami w innych krajach. Kilka dni temu w hostelu przy Krochmalnej na Warszawskiej Woli przeprowadzono z udziałem Elnura M. wizję lokalną. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu zabójstwa, grozi mu kara dożywotniego więzienia.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Polska wezwała do MSZ ambasadora Izraela.
3: Ma to związek z decyzją władz izraelskich o umorzeniu sprawy ataku na konwój humanitarny w strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Do tej tragedii doszło w kwietniu 2024 roku.
2: Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku, napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim.
2: Pojawiły się też kolejne śnięte ryby. Wczoraj z wody odłowiono ich ponad 0,5 tony, a łącznie od soboty ponad 3,5 tony.
3: Anna Kropaczek w faktach. Aniu, gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby?
5: Największą liczebność glonu odnotowano w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Ostatnie badania wykazały, że znajduje się tam około 690 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Takie informacje przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Służby skupiają się na działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się złotej algi. Chodzi o to, by nie dotarła ona do akwenów, które są bezpośrednio połączone z Odrą. W przypadku wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by ochronić Kłodnicę i Odrę.
2: Uwaga, będzie wiało, grzmiało i padało.
3: IMGW ostrzega przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju.
2: Chodzi o część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego.
3: Miejscami możliwy jest także grad.
2: Weźcie to pod uwagę, planując wieczorne spacery.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Imponujące wygrane Lecha i Jagiellonii w pierwszych meczach eliminacji Ligi Europy, no i remis Rakowa i porażka Górnika w eliminacjach Ligi Konferencji.
3: W faktach podsumowanie występów naszych klubów z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, witamy cię ponownie. Które miejsce w rankingu UEFA zajmuje teraz Polska?
7: Wciąż historycznie wysokie, 10. Najlepiej byłoby zamrozić, prawdę mówiąc, ten dorobek, bo 10. miejsce dałoby mistrzowi Polski pewny awans w lidze do Ligi Mistrzów, bez gry w eliminacjach. Na razie jest zatem świetnie, ale oczywiście zejdźmy na ziemię, bo do końca sezonu daleka droga. Z wygranej Lecha 7-0 z Tun, Jagiellonii z Iberią 4-0 oczywiście wypada się tylko cieszyć, bo teraz kataklizm wydaje się, że tylko pozbawi nasze kluby Ligi Europy. To jest wyraźny postęp w stosunku do poprzednich lat. Żeby jednak utrzymać ten rewelacyjny ranking, kluczowe jest, abyśmy mieli jeszcze jeden klub, co najmniej jeden klub w fazie ligowej. Nie oszukujmy się, Górnikowi będzie bardzo trudno pokonać Monako na wyjeździe, natomiast Raków po remisie z Hajdukiem Split, miejmy nadzieję, że u siebie sobie poradzi. Rewanże za tydzień.
2: Cezary Dziwiszek, dziękujemy. Trzymamy kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach oczywiście.
3: No i zapraszamy na fakty RMF FM o 7.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tu nie chciałbym ci zrobić krzywdy, choć z oczu czasami wylewamy litry łez. Niełatwo goją się blizny. Nie umiem bez ciebie żyć i wiem, że nic nie zastąpi tej iskry. Choć z oczu czasami wylewamy litry. Niełatwo goją się blizny. Nie umiem

chyba wiem jak to będzie. Biorę Uber, bo nie lubisz długo czekać na mnie. Ani chwili dłużej nie ma po co zlekać skarbie. W drodze facet dostał nawet za to punkty karne. To co było zdaje się nam teraz już nieważne.

Rozregulowałem dyscyplinę i wołam do resztek. Ja rozmawiam o klipie z Forestem, później telefon od Nester. Wszystko dzieje się symultanicznie, bo z taką obsesją

ruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Tekst nie na wzór konfesji, w polbusie piszno te

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

wpływ na konta. I tęsknię za kinem w stylu starego Jamesa Bonda. Za Piercem Brosnanem, choć Craig potrafi być ok. Całe nowe białe naje podkreślają Dior. I choć marzenia to wciąż mój ulubiony widok. Jestem święcie przekonany.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czytać książki w Porto, jeść.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 23-latka, który miał planować zamach na życie czołowych polskich polityków.
3: Mężczyzna opublikował w internecie apel o wyeliminowanie wielu osób i pytał o możliwość przeprowadzenia skoordynowanego ataku.
2: Więcej o tym w faktach o 8.
3: Maciej Berek, do niedawna minister do spraw wdrażania polityki rządu i bliski współpracownik Donalda Tuska, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: O te nominacje i możliwe zmiany w Trybunale Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie RMF FM Dorotę Łobodę, posłankę i rzeczniczkę klubu KO.
3: Porozmawiamy też o wspólnej liście partii koalicji w wyborach parlamentarnych, zmianach podatkowych oraz liberalizacji prawa aborcyjnego.
2: Zapraszamy punktualnie 7:58. Niesamowita akcja ratunkowa na Pacyfiku. Meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków, którzy przez 5 dni dryfowali po oceanie na przenośnej lodówce.
3: Ich łódź zatonęła, a niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego stał się dla nich tratwą ratunkową.
2: Rybacy zostali odnalezieni około 240 km od wybrzeża Meksyku w pobliżu granicy z Gwatemalą.
3: Przez 5 dni nie mieli jedzenia ani wody i byli wystawieni na słońce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogie alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestie King's College i przyciąga

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 8 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Bryński.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.
3: To 23-letni mieszkaniec Lubelszczyzny.
2: Dzisiaj do kraju wrócą kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech.
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dorota Łoboda,
2: posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało mężczyznę podejrzanego o zamieszczenie w internecie wpisu, w którym nawoływał do zorganizowania zamachu na życie czołowych polskich polityków.
2: Szczegóły tej sprawy zna nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Paweł, razem z nami w studiu. Co obecnie wiadomo?
4: Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa szybko ustalili tożsamość autora wpisu i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. 23-latkowi z Lubelszczyzny przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 30 dni. Za zarzucane czyny grozi nawet do 20 lat więzienia.
2: Przed południem do Debreczyna wylecieć ma samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportuje dzisiaj do Polski dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Jak ma wyglądać ten dzisiejszy transport?
5: To będzie kolejny już lot z węgierskiego Debreczyna do Rzeszowa. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że te dwie kolejne ranne w wypadku osoby muszą być przewiezione na Podkarpacie w pełnej asyście medycznej.
6: W pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
5: W dwóch węgierskich szpitalach zostaną jeszcze trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
7: Fakty, opinie, komentarze.
3: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a w porannej rozmowie RMF FM dzisiaj Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Pani się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
9: Tak.
8: Podpisała się. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
9: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym,
8: no tak,
9: i co do tego nie miałam
8: klubu.
9: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
8: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co, poniesie za to konsekwencje?
9: Nie, no każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
8: To po co podpisywał, pani posłanko?
9: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał. Natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
8: Podpisywał, bo musiał?
9: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
8: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
9: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
8: A jeżeli
9: przegracie
8: głosowanie?
9: To jest moment na przekonanie. No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
8: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury, pani zdaniem?
9: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
8: Lex Szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
9: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
8: Będziecie pisać na nowo tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
9: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli. My musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
8: czyli
9: szkody.
8: Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
9: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
8: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to?
9: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby
8: pani,
9: ta ustawa
8: słyszała pani,
9: weszła.
8: Co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
9: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić do tej pory.
8: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale oczywiście polecamy się w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
3: Dziękujemy, rozmowa trwa w Radiu RMF 24.
2: A my już teraz zapraszamy na kolejne wydanie Faktów RMF FM o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych. RMF Polski Hip Hop.
10: Kurwa, zawsze chciałem zrobić taki numer, nie?

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: bić się.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Śmiertelny wypadek w centrum Katowic. Pieszy został potrącony przez miejski autobus w pobliżu dworca kolejowego.
3: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach.
4: Witamy.
3: Marcinie, jak doszło do tego wypadku?
4: Wypadek wydarzył się w rejonie ulicy Mikołowskiej. Kierowca miejskiego autobusu skręcał tam w prawo. Na oznakowanym przejściu dla pieszych znalazł się również mężczyzna i wtedy doszło do potrącenia. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Dzisiaj o poranku tu w regionie z powodu miejscowych intensywnych opadów deszczu warunki do jazdy mogą być utrudnione. W tej chwili po zderzeniu czołowym dwóch aut niedaleko Żywca zablokowana jest droga numer 946 w miejscowości Łękawica.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli w podwarszawskim Raszynie ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy.
2: Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.
3: Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii. Zatrzymano jedną osobę.
2: Powrócimy do tego projektu i nie satysfakcjonuje nas to, co zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki.
3: Mówiła o Lex Szarlatan w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
5: Wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
6: szkody. Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
5: Będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
2: Cała rozmowa Piotra Selaka z Dorotą Łobodą jest na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Wieczorem derby Krakowa, pierwsze z 6 w tym sezonie.
3: Rusza piąta kolejka Ekstraklasy, o której teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Wieczorem niezwyczajowo Wisła Krakowia, a Krakowia Wieczysta. Oba kluby łączy duński pomocnik Mikel Majgo, który zamienił pasę na Wieczystą, jeszcze gdy ta grała w pierwszej lidze.
9: I have nothing bad to say against...
8: O Krakowi ani jej fanach nie powiem złego słowa. Spędziłem tu 2 piękne lata, dawałem z siebie wszystko, ale czasami w futbolu tak jest, że piłkarze zmieniają kluby. Przed meczem Wieczysta naprężyła muskuły, ściągając ex-króla strzelców Ekstraklasy, Efitemisa Kulurisa. Krakowia podpisała kontrakty z belgijskim napastnikiem Mohamedem Berthe i tunezyjskim skrzydłowym Saifallahem Ltaifem. Pierwszy gwizdek przy kałuży o 20.30. Protesty przeciwko systemowi VAR planują kibice w najbliższy weekend podczas meczów Pucharu Niemiec. Fani z tego kraju zwracają uwagę, że wideoweryfikacja niszczy emocje i wydłuża przerwy w grze. W Niemczech zdarzały się już pojedyncze akcje kibiców w tej sprawie. Kibole odpalali race i rzucali na murawę piłki tenisowe. Dziś ruszają rozgrywane w 4 meczach, w 4 krajach oczywiście, Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki fazę grupową rozgrywają w Stambule, a pierwsze spotkanie z Węgrami już jutro.
10: Mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
8: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Faworytkami do złota są Turcja, Włochy i Serbia.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka. RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Nowy numer na słupa, koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka. Lepiej patrz, komu ufasz. Lepiej patrz, komu ufasz.

karta SIM, nowy numer na słupa, koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka, lepiej patrz komu ufasz.

tornado. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i radość. Jak to świry, świry, świry.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

flexib, dać mu parę lekcji. Lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci nie odróżnią życia już od kolejstejszy. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok zaleksy, walizki pieniędzy. Stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle całość znika, a tę iskrę dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu.

Zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare, to bagno, przez które

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Piąta. Czas poznać fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weliński.
2: Co wydarzyło się na torach w Białce Kolonii w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie?
3: Prokuratura bada tajemniczy wybuch.
2: Za 2 godziny posiedzenie rządu,
3: na którym omawiane mają być m.in. zmiany w systemie podatkowym.
2: Białoruś zamyka swoją ambasadę w Finlandii, podaje właśnie agencja Reutera.
3: A na koniec faktów plusy bycia optymistą.
4: Bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży.
2: Jest 9.
3: Zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
3: Zdarzenie ma związek z niewyjaśnionym wybuchem, do którego mogło dojść na torach w okolicy miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim.
2: Z tymi informacjami Tomasz Skory, o jakie wydarzenie chodzi?
5: Do policji trafiło wczoraj po południu zgłoszenie znalezienia w pobliżu torów przewodów, co zostało powiązane z wcześniejszym zgłoszeniem jednego z maszynistów. Prowadząc skład 2 lokomotyw, mężczyzna miał usłyszeć odgłos wybuchu. Przy oględzinach silników nie stwierdzono uszkodzeń, jednak monitoring lokomotyw zarejestrował rozbłysk. Na miejsce incydentu skierowano policjantów z CBŚP, Lubelskiego Laboratorium Kryminalistycznego, kontrterrorystów i funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu wojskowego. Oględziny pod kierunkiem prokuratora nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co się wydarzyło.
6: Nie ustaliliśmy, by do incydentu wykorzystano materiały wybuchowe. Natomiast dzisiaj kontynuujemy czynności w celu potwierdzenia raz tych naszych ustaleń, a dwa wykluczenia innych ewentualnych możliwości, na sensie których doszło do awarii lokomotyw.
5: Mówi Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie. Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają, że powodem błysku i huku było tylko nagłe uszkodzenie lokomotywy.
3: Za 2 godziny o 11:00 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu.
2: Premier ma omawiać dziś z ministrami przyszłoroczny budżet. Rozmowy będą dotyczyć też zapowiedzianych w środę zmian podatkowych.
3: Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy rząd może liczyć na podpis prezydenta pod ustawą w sprawie zmian podatkowych?
7: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na razie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powtarza:
8: na razie nie mamy ustawy, więc trudno się odnosić do szczegółów.
7: Ale jednocześnie wysyła jasne sygnały, że zmian zaproponowanych przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie popiera. I przypomina, że prezydent rok temu złożył własny projekt zmian podatkowych.
8: Po pierwsze, zwolnienie z podatku PIT rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. I zaproponował drugi próg podatkowy, zaczynający się od kwoty 140 tysięcy złotych. Ta ustawa, jak wiele innych ustaw, wylądowała w zamrażarce pana marszałka Czarzastego.
7: Rzecznik prezydenta przypomina, że Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
2: Białoruś zamknie swoją ambasadę w stolicy Finlandii, Helsinkach, podała właśnie agencja Reutera.
3: Zgodnie z uchwałą przyjętą przez rząd w Mińsku ma to nastąpić 1 września.
2: Fińska Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczoraj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 najprawdopodobniej naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju.
3: Incydent w Zatoce Fińskiej trwał około 3 minut. Rosyjska maszyna miała wlecieć prawie 9 km w głąb fińskiego nieba.
2: Rosyjski atak dronów uszkodził przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią.
3: W obwodzie odeskim trafiona została infrastruktura punktu Tabaki Myrne.
2: Wybuchł też pożar, a ruch osób i pojazdów został wstrzymany. Podróżni są kierowani do innych przejść granicznych.
9: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Dziś w kalendarzu Dzień Optymisty.
3: No to człowiek wyznający pogląd, że istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, więc można w nim osiągnąć szczęście.
2: No a jak z tą definicją poradzili sobie najmłodsi? Sprawdzał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
10: Wolisz wierzyć, że będzie dobrze?
4: Tak.
10: Dlaczego?
4: No bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży, a jak jest źle, to nie ma sensu.
10: Lepiej wierzyć, że będzie dobrze?
4: Tak.
11: No bo będzie wtedy fajnie i miło.
10: Kto to jest optymista?
12: Ktoś, kto jest szczęśliwy całe życie.
10: Da się tak?
12: Tak.
3: A w kolejnych faktach wsiądziemy na łódź o wymownej nazwie optymist.
13: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
2: Zapraszamy Was na fakty o 10:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ze sony tam lubię.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6

Teraz zapełniam terabajty, nie mam czasu gadać o każdym. Nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to manę i czakry. Ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit. Chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitach jak włóczyki. Poczekaj, wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25k niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nimi.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

syf. Ciężki syf się tu nawarstwiał. Taki syf zapisałem tu na kartkach. Kiedy czas mam, by nad losem sobie załkać. Palę solo, a w tle cicho leci za.

Chcesz around the clock? Chcesz from the back? Czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back? Czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, creepypasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy, co?

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: życia bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty z kasu Instagram. Jakie plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. Tak gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: wschodu słońca. Od początku do pewnego końca. Do pewnego końca. Do zachodu, do wschodu słońca. Od początku do pewnego końca.
1: Odkąd pamiętam,

0: od zachodu, od wschodu słońca. Od początku pewnego końca, pewnego końca. Od zachodu, od wschodu słońca. Od początku pewnego końca.
1: Miałem pokój, z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
3: RMF Polski Hip Hop.

brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: O godzinie 10 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Obywatel Gruzji wskoczył na auto wiceminister finansów w centrum Warszawy.
3: Mężczyzna został zatrzymany przez policję.
2: 23-latek planował zamach na czołowych polityków.
3: Był niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu.
4: Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
2: Sprawca kradzieży urządzeń kolejowych na torach w Katowicach został skazany.
3: A na koniec faktów optymistycznie złapiemy wiatr w żagle.
5: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
3: Niebezpieczny incydent przy rondzie de Gaulle w Warszawie, dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.
2: 41-letni obywatel Gruzji, idąc środkiem pasa ruchu ulicą Nowy Świat, zmusił do zatrzymania ruszające ze świateł Audi należące do Ministerstwa Finansów.
3: Na linii Michał Radkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry,
3: co jeszcze wiadomo?
6: Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem około 22.30. Mężczyzna przed skrętem z Nowego Światu w Aleje Jerozolimskie miał wskoczyć na auto, a później po nim przejść. W środku przewożono podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hannę Majszczyk. Sytuację zauważyli policjanci, którzy patrolowali okolice. Natychmiast zatrzymali mężczyznę. Wiadomo, że Gruzin był wcześniej notowany za wykroczenia drogowe. W Polsce przebywa legalnie. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Dziś będzie przesłuchany. Zarówno pani wiceminister, jak i jej kierowcy. Nic się nie stało.
2: Był niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu, dlatego planował zamach na życie czołowych polskich polityków.
3: Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka z Lubelszczyzny, który zamieścił w internecie wpis nawołujący do zorganizowania takiego ataku.
4: On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
3: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: 23-latek przyznał się do dokonania wpisu. Jak tłumaczył, dokonał go z głupoty.
3: Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Jest wyrok w głośnej sprawie incydentów na torach w Katowicach jesienią ubiegłego roku.
3: Chodzi o kradzieże urządzeń kolejowych i przede wszystkim pozostawiony na torach odczepiony wagon z pociągu towarowego. Sprawcą jest 40-letni mieszkaniec Katowic.
2: W faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
7: Jestem.
2: Marcin, jaką karę wymierzono mężczyźnie?
7: To są 4 lata bezwzględnego więzienia. Mężczyzna musi również naprawić wyrządzone szkody, które w sumie wyniosły ponad 45 tysięcy złotych.
3: A dlaczego to robił?
7: Chodziło i to udało się udowodnić prokuraturze o kradzieży, ale najważniejszy tu jest zarzut dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a to wątek, o którym mówiliście, czyli chodzi o odczepiony ostatni wagon pociągu towarowego i pozostawienie go na torach. Doszło do tego we wrześniu ubiegłego roku na odcinku Katowice-Ligota-Panewniki. Kilkadziesiąt godzin wcześniej z jednej z wież obserwacyjnych skradziono części urządzeń zasilających system monitoringu. Z kolei w listopadzie w innym miejscu ze skrzynek zasilających kamery skradziono akumulatory i zasilacze. Niedługo potem zatrzymano wspomnianego 40-latka, który przyznał się do winy.
2: To fakty w RMF FM. Szkolna wyprawka to zagadnienie, które szczególnie zajmuje rodziców w sierpniu.
3: Dlatego też tym tematem zajmujemy się dzisiaj w Radiu RMF 24 w cyklu Twoje zdania z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wyderką. Agnieszko, o co będziesz pytać rodziców?
8: Na ile wystarcza 300 zł z rządowego programu Dobry Start? Co można kupić za te pieniądze? Czy jak pogodzić oczekiwania rodziców i dzieci? Stworzymy też taką niezbędną wyprawkę, która pozwoli zaoszczędzić rodzicom u progu nowego roku szkolnego. Wspólnie z dyrektor liceum ogólnokształcącego zastanowimy się, jak szkoła może wspierać rodziców, gdy starsi uczniowie już na swój koszt muszą kupić podręczniki.
2: Zapraszamy Was do Radia RMF 24 po 12. W dniu optymisty postanowiliśmy popłynąć optymistem.
3: To niewielka łódka, na której zaczynają swoją przygodę młodzi żeglarze.
2: Z trenerem Maciejem Kropidłowskim oraz młodymi zawodnikami z klubu sportowego Zatoka Puck rozmawiał Stanisław Pawłowski.
9: Czy według pana trzeba być optymistą, żeby pływać na optymistach?
5: I to niezwykłym optymistą, ponieważ żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia, uczy fajnego spojrzenia na żeglowanie, no i stawia cały czas nowe wyzwania, które młodzi ludzie muszą realizować.
9: Bez tego chyba pozytywnego podejścia trudno byłoby.
5: Przełamują swoje słabości, ale generalnie są mega dzielni i gdyby nie to, że są optymistycznie nastawieni do tego żeglowania, to byłoby im ciężko.
10: No jak się nie jesteś optymistą, no to trochę ciężko by było, no bo raz się jest ostatnim, raz się pierwszym.
3: Życzymy Wam, żeby dzisiaj w Dniu Optymisty dotarły do Was optymistyczne wiadomości.
2: A my z faktami wracamy o 11:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Polski Hip Hop.

napakujesz się nowe stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

Jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat. Kiedy gościa halbę lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokarczuk. Dali się ponieść fantazji, Nobla dostanę jak kupię se marka z Westkamu do mojego składu fantazji.

0: dopiero wtedy pokażę wam wszystkim, jak możecie zrobić dookoła świata. Mata, czyli mata, oficjalnie pozamiatał. Ha, ha, ej, brrrra!
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Co to ma być? Co to za bluza? Pyta się słuchacz, nie da ma.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

bardzo dziś upalnie. Chciałbym żyć normalnie, a nie tylko w świecie tkwić, jakby w sieci widź, by uwolnić się z tych nici, które utkał byt, w którym czekam znów na karmę, żeby w

libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Wereński.
2: Wielogodzinna obława wiodłowej na Podkarpaciu.
3: Poszukiwani mężczyźni w rękach policji, o tym na początek.
2: Tragiczny wypadek w Mirosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce.
3: Samochód potrącił pieszą na Krajowej 15.
2: Wypadek także na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
3: Czas na Mistrzostwa Europy Siatkarek.
2: Polki rozpoczynają dzisiaj walkę o medale.
3: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy wczoraj uciekali przed policją w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu.
2: Przez noc w okolicznych miejscowościach prowadzono obławę, aby odnaleźć poszukiwanych mężczyzn.
3: W Przeczycy na Podkarpaciu jest nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Pawle, co wiadomo o tej akcji?
4: Według na razie nieoficjalnych informacji wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli samochodów w pobliżu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej. W aucie podróżowało 4 mężczyzn, przy których funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Podczas interwencji 2 z zatrzymanych zdołało uciec. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, do których ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski. W trakcie działań służby na jednej z posesji w Dębowej miały natrafić na laboratorium do produkcji narkotyków. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna Straży Pożarnej z Rzeszowa, której zadaniem było rozpoznanie i zabezpieczenie substancji chemicznych. Na razie jednak szczegóły akcji CBŚP nie są znane. Z Przeczycy Paweł Konieczny.
2: Śmiertelny wypadek na Krajowej 15 w Wielkopolsce.
3: W miejscowości Miłosław koło Wrześni samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta zmarła.
2: W miejscu tragedii policja wprowadziła ruch wahadłowy.
3: 2 osoby zostały ranne na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
2: W Nowych Zembrzycach po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Jest śledztwo prokuratury w sprawie incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie z miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej.
3: Wczoraj wieczorem policja została zaalarmowana o leżących obok torów elementach przewodów. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i CBŚP.
2: Dzień wcześniej odgłos wybuchu miał usłyszeć maszynista jadący tamtędy 2 sprzężonymi lokomotywami bez wagonów.
3: Jak mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji, maszynista uznał, że doszło do awarii silników lokomotywy.
5: Późniejsze oględziny nie ujawniły żadnych uszkodzeń. W wyniku przejrzenia monitoringu zauważono taki dziwny rozbłysk. Wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
2: Lokomotywa ma być jeszcze badana przez biegłego.
6: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Już dziś w 4 krajach ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek.
2: Polki spotkania fazy grupowej rozegrają w Turcji w Stambule.
3: Jutro w pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
2: W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
7: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej powiedziała, że nie jakiś stres taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
2: Faworytkami do złota są Turczynki i Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem.
3: Spotkanie z Węgrami jutro, a w kolejnych dniach nasze siatkarki zagrają w grupie z Łotyszkami, Słowenkami oraz Niemkami i wspomnianą Turcją.
2: Terminarz mamy na rmf24.pl. No a teraz pora na fakty kulturalne.
3: Zaprasza Marlena Chudzio.
8: Dzień dobry. Wajda na nowo. Pod tym hasłem w Suwałkach rodzina. W innym mieście reżysera po raz 6 odbywają się spotkania o jego filmach. Wręczone zostaną też nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Jego hasło przewodnie to wywroty. Zaplanowano ponad 40 wydarzeń z udziałem artystów z całej Europy. Dziś będzie można zobaczyć spektakl Teatru Chorea Konferencja Ptaków. Linie oporu to tytuł 50-metrowego obrazu brytyjskiego artysty Russella Hinesa. Opowiada o wojnie w Ukrainie. Można oglądać go w angielskim mieście Gloucester.
9: po miesiącu ekspozycji malowidło przewiezione zostanie do Ukrainy, by stać się częścią lokalnych zbiorów. Początek obrazu, jego lewa strona, przedstawia ludzi z mojego miasta i to, jak zareagowaliśmy na rosyjską agresję. Dalsza część pracy poświęcona jest historiom i ludziom, których spotkałem w Ukrainie. Russell Haynes chętnie opowiada o swojej sztuce. Pędzel stał się dla niego narzędziem dokumentowania osobistych, pełnych emocji historii zarówno uchodźców, którzy trafili do Anglii, jak i żołnierzy walczących na froncie.
8: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, program Byle do lata. Mamy piątek...
0: RMF, polski hip-hop.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

marnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie do nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu, stale raz. Ona mnie do gruntu kola.

ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę tutaj choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą brniasz po blackout, także u mnie tyle, nie narzekam.

Patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc, let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

Jestem kierowcą zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy, kto mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przed

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I can't wait when you take me to sleep, baby. Hey buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz, z Łodzi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

historia zatoczyła koło. Pierwszy rap jak ty pod 3-1-4 szkołą. Teraz gramy rap do jednego mikrofonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy. Ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl

fantazy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

0: tak, cały rok.
1: Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Jeśli bym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi. I znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf. I dał bezdomnemu 25 koła. I wrócił taksową na zrywę jak świr. Tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa. Jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie. Nie wiem, czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczym kumplem. Nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me, bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu.

ale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Słuchamy Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę, aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy, spokojnie patrzę sobie na to wszystko. No pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Samo południe. Jest z nami Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Witam i zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada więcej pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.
2: Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Autostrada A2 będzie szersza. Podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka między Łodzią a Warszawą. Za chwilę też ważne informacje dla wypoczywających nad Bałtykiem. Procent budżetu z przeznaczeniem na obronność, znaczne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
2: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi również prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk. Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Doszło do tego w nocy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
4: Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą mieć informacje na jego temat, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu 8 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.
2: Apeluje młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w tej sprawie?
5: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
6: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
5: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
6: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
5: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmierci nie ma osób nieletnich.
7: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: W październiku mają rozpocząć się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia. Na linii dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego kierowcy powinni się spodziewać?
8: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
9: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
8: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
2: Z powodu wysokich fal i skażenia wody obowiązują zakazy kąpieli w kilku nadbałtyckich miejscowościach. I tak czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu w zachodniopomorskim. Tam ryzyko stwarzają wysokie fale. Natomiast dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu skażenia bakteriami E. coli. A w faktach za godzinę zajrzymy do Gdańska, który po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd.
10: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić.
2: Zapraszam na fakty o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych.
11: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
12: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas,

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Ludzie mnie kochają, nienawidzą. Ja zamawiam pizzę, budzik mam na 6:00. Kierunek jerozolimskie. Pogadamy sobie 3 godziny i wrócę na chatę. W weekend zgarnę kilka koła, zagranie dla nastolatek. Ludzie mówią, ale życie, kiedy patrzę, jak mam teraz, kurwa. Nie macie pojęcia, jak mało mi potrzeba. Jak bardzo boli mnie, że kiedy wracać, nikt nie pyta. Pytają mnie o fity i o to, kiedy płyta. Boli mnie, że nie umiem przekazać w słowach tego uczucia, wszystko gita. Jednak coś się chowa we mnie i chcę krzyczeć, że to jebana samotność. Nie chodzi o przyjaciół, chodzi mi o kogoś, kto będzie drugą literą mojego ja. Kto sprawi, że nigdy nie będę czuł się sam. Kto sprawi, że wywalczę siebie dla kogoś, bo chcę tego, kurwa, i potrafię, daję słowo ogólnie.

Poznaję nowych ludzi, nie poznaję nowych osób. Mam ze sobą problem, nie obwiniam za to losu. Piszą te ślicznotki, co kiedyś tak chciałem, hehe. Ale na co mi wpierdalać się w tanie seriale, krechę. Sypie ziomek obok, pyta czy chcę, ja że nie wiem. Chcieć to ja najbardziej, chciałbym zadzwonić do ciebie. Ale nie ma fali, chuj, ciebie też nie ma jeszcze. Ale przychodzisz do głowy, zawsze robisz mi to przed snem. Leci jakieś gówno, nie wiem co to, MJ Coli, techno. Potem oddział zamknięty, potem solar, znowu brewkę. O, przychodzi DM, czy ją puknę i mi przykro jakoś. Nie chcę tego świata, nie pisze się na to. Może jestem głupim naiwniakiem, ale czuję przede wszystkim w sobie. Przeżywam większość i nie czuję się zbyt bliski tym osobom, które kocham, bo chyba nikt mnie nie kuma. Otwarte morze, jeden człowiek i szalupa. Ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno jebać.

Zapakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Nieważne co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

widzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

małych dzieci. Na sali widzeń pytasz, jak se radzę, ciągle segreguję śmieci. Ziomuś, to samo życie. Suma doświadczeń, skurwysynu, to jest właśnie nasz marketing. Boję się myśleć, co by było z wami, gdybyście też tą drogę przeszli. Gdzie byś chciał wisieć? I dzisiaj w trochę

I'm about to die for my love. Zaśpiewam ci ten raz, kochałem tylko raz.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Opia, turn up the beat, my guy.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. Szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Samolot z dwiema osobami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech za niespełna godzinę ma wylądować w podrzeszowskiej Jasionce. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwa od jutra do poniedziałku włącznie, będzie trochę drożej. W faktach także o utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Gdańsk po raz kolejny najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. I o tym też w faktach o 13. Za niespełna godzinę w podrzeszowskiej Jasionce wylądować ma kolejny samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z dwiema osobami rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Ranni będą dalej leczeni w Rzeszowie, zapowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
3: Transportu spodziewamy się około godziny 13.40. Karetki są już w gotowości. Pacjenci od razu zostaną przełożeni do karetek pogotowia i rozwiezieni do rzeszowskich szpitali. Pacjenci są w dobrej kondycji. Oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
2: Równocześnie trwają formalne przygotowania do sprowadzenia ciał ofiar. W wypadku zginęło 12 osób. Trwa nieformalne, robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed dzisiejszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
4: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
2: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Ostrzegamy teraz zmotoryzowanych na Pomorzu. Są utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki i Osowa. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 2 km. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7,36 zł. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7,59 zł.
5: To także są fakty.
2: Sezon kompletowania szkolnych wyprawek ruszył pełną parą. Rodzice w całym kraju przygotowują dzieci do nowego roku szkolnego. W ramach cyklu Twoje zdanie na antenie internetowego radia RMF24 sprawdzamy, ile w tym roku trzeba zapłacić właśnie za taką wyprawkę. Reporterka RMF FM Agnieszka Wydarka i nasz wóz satelitarny są w centrum Łodzi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Agnieszko, czego już dowiedziałaś się z rozmów z rodzicami?
6: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne. Nie wliczyłyśmy do tego stroju galowego i kosztu podręczników. Z tych kalkulacji wynika jasno, że dzieci są drogie, a im starsze, tym droższe są dla rodziców. Nie można bowiem zapominać, że dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu są opłaty za zajęcia pozalekcyjne czy wycieczki klasowe.
2: Do wyprawek szkolnych będziemy jeszcze wracać w radiu RMF 24. Polecamy. Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny, weekendowy wyjazd. W tym roku nocleg jest tam nawet nieco tańszy niż przed rokiem, tak wynika z raportów portali turystycznych. A co jest takiego czarującego w Grodzie nad Motławą?
7: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
8: Suche liście są.
9: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
2: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Na kolejnych miejscach najchętniej odwiedzanych jesienią miast są Kraków, Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Olsztyn i Poznań.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wypada w takim razie zagrać coś specjalnie dla Gdańska.
8: A czy tydzień w radiu RMF24. Chiny zmagają się z bańką długu.
10: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
8: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
11: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
8: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
12: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad do nas. Wskazania ponad pomiar,

mam, zataczam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam podjeżdża jak zjawa.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść. Piszę tekst, bo to we mnie drzemie. Mam zimowy

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Próbujemy porozmawiać, nie wiem który raz. Zawsze kiedy jestem w trasie, nam się dłuży czas. Nienawidzę wtedy słów, których używasz, a ja chcę zbudować tam dużo.

treści niczym telegramy. Czy my się nie znamy, czy znamy się aż za dobrze, by za każdym razem tutaj nowy stwarzać problem. Studio, firma, dom, studia, moja praca, obłęd. Jeszcze do niedawna o czwartej do domu wracać mogłem. Teraz inne obowiązki, tak jak inne cele. Dzięki tobie i tej małej teraz widzę wiele. Jestem obok, wszystkie wersje teraz piszę szczere. Nigdy nikt tu nie był bliżej ciebie, no i bliżej nie jest.

Uciekasz gdzieś, choć parę mil i tak będę z tobą. Będę tylko z tobą. Jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon, niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca, wiesz, i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę wieczór, długo już nie śpię.

żebyś nie przeżyła zdrady. Ja nie przeżyłbym straty, więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady, najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz, wtedy było

0: Muzyka.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: od Rey zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie. Proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność. Ale jeden taniec to nie wieczność.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Now let's go!

0: święta dryszana.
1: Szagnij sobie och karo, zobacz co mówi tarot, ale nie przychodź do mnie dresiaro. Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Story, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale Awru,

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany logik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej.

mnie patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos za to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc, let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
4: Faktów RMF FM ponownie zaprasza Ewa Kwaśny.
5: Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje 2 lata programu

0: jeszcze wschód i zapowiada nowy element obrony. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Nie wybuch przy moście w Głogowie na Dolnym Śląsku. Na miejscu są saperzy, są też utrudnienia w ruchu. Brytyjskie media nie wykluczają, że księżna Meghan może powrócić do aktorstwa po doniesieniach o planowanej przeprowadzce rodziny do Wielkiej Brytanii. Tarcza Wschód w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną, mówił w Giżycku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj mijają 2 lata do rozpoczęcia inwestycji wojskowej, która rozpościera się na granicach z Rosją i Białorusią. Konferencji szefa MON-u przysłuchiwał się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry.
0: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że Tarcza Wschód nie jest jeszcze gotowa?
1: Według założeń inwestycja będzie w pełni ukończona za nieco ponad 2 lata. Tymczasem do połowy października w ramach rozbudowy Tarczy Wschód przemieszczonych zostanie łącznie niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak, jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
2: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
1: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO. Według zapowiedzi szefa MON-u niedługo do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki.
0: Kacper Wróblewski, dziękujemy. Dwoje policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej.
3: Policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
0: Powiedział nam sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Akcja saperów przy moście na Odrze w dolnośląskim Głogowie. Policja otrzymała zgłoszenie o niewybuchu. Trwa odprawa służb, dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Dzień dobry.
0: Beniaminie, co jeszcze ustaliłeś?
4: Niewybuch został znaleziony podczas prac remontowych. Na czas trwania akcji saperów z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego most ma zostać zamknięty. Na razie nie wiemy, jak długo potrwa ta akcja. Udział w specjalnej odprawie biorą wszystkie służby biorące udział w tej akcji, powiedziała mi rzeczniczka prasowa batalionu. Według zgłoszenia, które wpłynęło do policji, niewybuch to najprawdopodobniej mina z czasów II wojny światowej. Z poważnymi utrudnieniami ruchu muszą liczyć się kierowcy planujący przejazd krajową 12.
0: Teraz uwaga, zmotoryzowani w Warszawie. Są utrudnienia na trasie S2 między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Opacz. Na jezdni w stronę Katowic doszło tam do karambolu. Zderzyło się 6 aut osobowych. Zablokowany jest 1 pas.
5: Są i takie fakty.
0: Czy księżna Meghan powróci do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii? Media na Wyspach nie wykluczają takiej możliwości.
6: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harrego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcielała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
0: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata w radiu RMF FM i pojawi się przez jakiś czas.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Let's go!

0: out there is and try. Mamo, zobacz, nie martw się już o mój hajs.
1: Bez kompleksu, chcę proste, wiejskie życie jak miał Reksiu. Mam budę.

0: to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu.
1: Yo, ile jest tych refiów? What? Jak się poliglota? Jak się ma życie? Jak się wychowawca? Jak się obrońca? Jak się dobroczyńca? Jak się domator? Jak się strażak? Jak się sportowiec? Jak się wędrowiec? Jak się aktor? Ten jaki jak się poliglota?
2: Pan BDS, populizm podpubliczny.
3: Panie
4: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
5: BDS napisał o mnie piosenkę i
6: nikt
5: bardzo chciałem.
6: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
7: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
8: Co cenisz BDS-a?
9: Za charyzmę.
10: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
11: Bardzo lubię twórczość BDS.
12: BDS 2115.
13: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
14: Jestem BDS-iarą.
15: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. I w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest skutecznie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Umiem to robić jak Midasa, dotykam jak suchy pędzel płótno. Wokół tu każdy wygrywa się, noga podwinie, znów będzie pusto. Myślałem, że to niepewny grunt, a wdepnąłem w gęste. Trochę to śmieszne. Chciałbym uwierzyć dziś w lepsze jutro. Nim się obejrzę, to będzie za późno. Zegar przebiegnie północ. Może przebudzę się ze snu wreszcie. Łuki tu nieźle utknął. Oby nie lewą nogą, no bo może być wiecznie trudno.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące. No ale...

0: dama, mama.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM. Wszystko, co ważne o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Bardzo proszę. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną.
4: Pacjenci są oszukiwani po prostu przez osoby nieuczciwe, które chcą zarobić na ich walce o życie.
3: W faktach także policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie, gigantyczny korek na autostradzie A1 na granicy Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego powodem roboty drogowe. Mamy też informacje dla kibiców piłki nożnej. Organizacje pacjentów i lekarze apelują o ponadpolityczne porozumienie w sprawie zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. To jest efekt na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Zamiast tego Karol Nawrocki zaproponował zaostrzenie kodeksu karnego. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
5: Dzień dobry.
3: Michale, co proponują lekarze?
5: Przyjęcie równolegle dwóch ustaw, i tej rządowej, i prezydenckiej. Pierwsza zakłada nawet 1 000 000 zł kary dla osób.

0: osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Teraz chodzi o to, żeby te dwie ustawy uzupełniały się, a nie konkurowały ze sobą. Tak uważa Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Powinno iść dwutorowo, natomiast wszystkie przepisy, które pozwolą lepiej kontrolować rynek pseudomedycyny, który się bardzo rozwinął w Polsce, są na wagę złota, ponieważ ratują zdrowie i życie Polaków.
0: Rzecznik osób objętych opieką paliatywną Aleksandra Rudnicka przekonuje, że obecną dyskusję i spory polityczne trzeba wykorzystać, by doprecyzować przepisy.
2: Powinny właśnie być jasno określone kryteria i wtedy wiadomo, kto może, a kto nie może leczyć pacjentów.
0: Prezydencki projekt ustawy ma we wrześniu trafić do Sejmu, wtedy także rząd ma ponownie złożyć ustawę Lex Szarlatan.
3: Policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie. Padł strzał ostrzegawczy. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Reporter RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policją?
4: Mężczyzna był poszukiwany, bo za przestępstwa drogowe miał na rok trafić do więzienia. Policjanci zamierzali go zatrzymać w jednym z mieszkań. To było dziś około południa. Na ich widok mężczyzna postanowił uciec przez balkon. Jednocześnie w stronę jednego z funkcjonariuszy wycelował z przedmiotu przypominającego broń. Ponieważ mieszkanie było na parterze, mężczyzna zeskoczył z balkonu i zaczął uciekać. Wtedy jeden z policjantów strzelił ostrzegawczo w powietrze. Mężczyzna uciekał jednak dalej, ale niebawem został zatrzymany i trafił już do policyjnego aresztu.
5: To dzieje się teraz.
3: Duży korek na autostradzie A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Powodem są roboty drogowe. Na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Piotr.
6: Chciałbym zgłosić problemy. Autostrada A1 od Pruszcza praktycznie pod Grudziądz jest gigantyczny korek. Praktycznie chyba osoba, która by szła pieszo, to chyba szybciej by przeszła ten odcinek niż poruszając się autem. Teraz jestem na wysokości miejscowości Warlubie i teraz jeszcze koreczek jest.
3: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Bądźcie ostrożni za kierownicą. Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Te groźniejsze dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Miejscami może spaść tam nawet 70 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, które drużyny są faworytami rozgrywek?
7: Patrząc po transferach, wydaje się, że w czołówce wiele się nie zmieni. Najmocniejsze kluby to wciąż mistrz Arsenal, wicemistrz Manchester City oraz Chelsea, Liverpool i Manchester United. Zagadką jest jednak postawa City po odejściu trenera Pepa Guardioli, którego zastąpił Enzo Maresca. Do tego dodajmy odejście Rodriego i Bernardo Silvy. I to w Arsenalu eksperci upatrują jednak głównego kandydata do obrony tytułu. Jeszcze tego nie robiliśmy, więc nie wiem, jak to jest. Ale tak jak mówiłem, chodzi o to, ile wkładasz w swoją pracę, jakie standardy wyznaczasz i jakie realizujesz każdego dnia, mówił trener Mikel Arteta. Jego Arsenal rozpocznie sezon Premier League wieczornym meczem z Beniaminkiem Coventry. Na zbyt wielu polskich piłkarzy w Anglii tradycyjnie nie ma co liczyć. Jedynym obecnie jest Matty Cash, zastąpili.
3: Mecz Arsenalu rusza o 21:00. Wcześniej o 20:30 jedyny dziś mecz naszej piłkarskiej ekstraklasy to derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To w ten weekend nastawiamy.

Już nigdy więcej nie wyskoczę z okna. Już nigdy więcej nie wyjmie mi z łokcia szkła. Chirurg, już nigdy więcej, kropka. Proszę cię, zajrzyj do środka, bo na zewnątrz ropa. Ale to tylko okładka, nie książka. Błagałem lekarza o glow up i błagałem Boga, żeby zdał mi pod twarz. Proszę cię, zajrzyj do środka, może wtedy będziesz choć przez chwilę mokra. Jem dwa izoteki na rozkaz, wziąłem to z apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła, bo w drugiej liceum brakuje mi wciąż szkła. Kurwa, żadna nie chciała całować, ta się ma w policzek, dlatego podświadomie każda to kurwa. Tylko idola na ficie, tylko na życie i przez całe życie was wkurwia. Dziś Lany Bulwar pójdzie swoją szosą, no bo każdy tutaj już wie, że to bzdura. Siedziałem nocą nad chemią, moje bałem szczura. Byłem, no bo co to w głowie miałem ciemno, zapaliłem skuno. Czego ty kurwa?

Jak to mam zabrać na śmierć, przecież tylko mam czasu pod duszą. Jak to ją zabił na śmierć, jak szybko ducha co innego widział. Fusek pije czwartą kawę, bo ziomek z koroli używa baseballi. Nie ma jak podwieźć do mnie Mateusza. Homie, homo. Profesor mi mówi, że najwyżej kierowcą busa. Będę. Będzie stał pod chatą, ma 40 lat tamten kutas. I czuję się szmatą, no bo jeździ metrem, mej. Dlatego mści się na uczniach, spetrze z lumpa. Yeah, bujam się po korytarzach, muza. W moich słuchawkach, gdy muszę was, nie macie jak upokarzać już. Aha. Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem 4 razy już, bo nie dawałem.

Szykarka pyta, czemu nie śpię? Bo nie chcę. Tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 BPM. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

puszczam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery na

0: zapalam z klifa, włączam rap.
1: RMF Polski Hip Hop.

Kiedy czwarty dzień cię niesie w uda, jej nadzieją, że się uda, jednak jej sercem, które pęka, bo musiałeś uciec. W jej oczach jak się przyjrzysz, to zobaczysz ten sam smutek. Jestem jej przebaczeniem, dłonią i uśmiechem. Kiedy wrócisz jednak cały i przeprosisz i znów będziesz, jestem historią jej życia, twojego życia. Usiądź

tak samo mi jak i tobie. Czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap i śpij.

RMF On. Ponad ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na

0: sama. Co byś robiła, gdybyś nie była sama? Co byś mówiła, gdybyś nie była sama? Wiem, co czujesz, że jak jest, nie jesteś sama. Powiem, co czujesz, że jak...
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Did you know if you mix equal parts of gasoline and frozen orange juice concentrate, you can make napalm?
3: Let me tell you a little bit about Tyler Durden.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak od góry może. Skima z Kubilą na 500, Bagdiora 11 000.

0: oby.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: rosną tutaj. Ej, widzę ciebie i twą uśmiechniętą twarz. Zgarnię dzisiaj i nie bać się jutra.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostać.

stary, żeby wam mam strach. Tyle drzwi przede mną, ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

Lecz dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej,

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Witam ponownie. A w faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami w sprawie śledztwa dotyczącego afery w szpitalu południowym w Warszawie. Dwie osoby ranne po zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Atak mieczem w szwedzkiej szkole. Rannych jest kilka osób. A na koniec Gdańsk. Tam rozpoczyna się Baltic Sail, czyli wielki zlot żaglowców. Dopiero na początku października prokuratura okręgowa w Warszawie przedstawi oficjalnie nowe informacje na temat efektów śledztwa dotyczącego afery w szpitalu południowym. Chodzi o sprawę młodego lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Afera wybucha na początku czerwca. Co wiadomo po ponad 2 miesiącach?
3: Wiemy, że śledczy docelowo mają przesłuchać około 200 osób. Nie wiemy, kiedy zeznania złoży były radny Koalicji Obywatelskiej, lekarz Dawid Kacprzyk. Właśnie od informacji o jego zarobkach rozpoczęła się ta afera i on będzie jedną z kluczowych osób w śledztwie. Poza prokuraturą sprawę wyjaśniają m.in. Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia. Biuro Rzecznika tłumaczy, że na efekty trzeba jeszcze poczekać, bo pierwszeństwo ma prokuratura. Z kolei fundusz wyniki kontroli miał przedstawić w sierpniu, ale termin już przesunięto to na połowę września, potwierdza prezes NFZ Filip Nowak.
4: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
3: Jedni

0: Jedyny zakończony jak dotąd audyt w sprawie Szpitala Południowego powstał na zlecenie warszawskiego ratusza i potwierdził nieprawidłowości. Wymieniona została Rada Nadzorcza Szpitala. Ze stanowiska odeszły dwie wiceprezydent stolicy. Mimo to w tej sprawie wciąż pytań jest zdecydowanie więcej niż konkretnych ustaleń. Na odpowiedzi i na możliwe konsekwencje trzeba jeszcze poczekać kolejne tygodnie.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Nietulisko Małe, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Dramatyczne wydarzenie w miejscowości Fagersta w Szwecji, 170 km na północny zachód od Sztokholmu. Do miejscowej szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w miecz i zranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany przez policję. Według niektórych źródeł został też postrzelony. Nieznane są motywy jego działania, nie wiadomo też na razie, ile osób zranił i w jakim są stanie. W szkole przebywali uczniowie. W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia.
2: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu cierpiał na zaburzenia psychiczne. Połowa studentów doświadcza wysokiego poziomu stresu, a co czwarty ma objawy depresji. A jak sytuacja wygląda w całym środowisku akademickim? Ruszają badania, które mają pomóc ocenić, jak wielu pracowników polskich uczelni potrzebuje wsparcia. Takich osób może być wiele.
3: To wszystko jakby mamy takie poczucie, traci kolory. Ja więc przychodzę do pracy, po pierwsze się boję wszystkiego, więc na wszelki wypadek się nie odzywam. Jak się nie odzywam, to nie uruchamia emocji. Nie uruchamia emocji, to kolory świat traci. Instytucja staje się dziwna. Byłoby świetnie, żeby ktoś to widział. Zapytał, panie Hubercie, jest okej? Okay? Najprostsze ludzkie gesty.
4: Chodzi też trochę o to, żeby nie bać się mówić o problemach.
3: Żeby nie bać się komunikować. Jeden z elementów tego badania właśnie dotyczy poczucia, że ja mogę opowiedzieć i mówię i że instytucja mnie wysłucha, a nie zignoruje tej kwestii.
1: Mówi profesor Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu Zdrowa Akademia, łączącego uczelnie z całego kraju. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba, a więcej na ten temat na rmf24.pl. Żeglowce opanowują Gdańsk. Rusza zlot Baltic Sail. Piękne jednostki można już zobaczyć na Motławie i wodach Zatoki Gdańskiej. A skoro są żagle, to muszą być i szanty.
5: Górę raz, hej, ciągnąć!
6: Szanty jako takie to są pieśni pracy, więc trudno je kochać, bo to były pieśni związane z ciężką pracą.
7: Dobre szanty muszą mieć chęć przede wszystkim i muszą mieć mocnych chłopów z mocnymi głosami, którzy mają coś wspólnego z pływaniem.
6: Są pieśni Kubryku, nostalgiczne pieśni, które są wspomnieniem tego, jak kiedyś się pływało.
5: Nie masz sił, to spływaj!
1: To zespół Wikingowie, który wystąpił dziś przed dworem Artusa. Dziś można ich będzie jeszcze usłyszeć o 17.40 na Ołowiance.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Jedyne rany, jakie w ogóle znam. Już od dziecka robię sobie sam. Czy to spadł dzban, czy obita twarz. Bo nie tej osobie chciałem zająć gdzieś miejsce. Opuściłem dom pewnego dnia, choć bardzo bałem się zostać sam. Muszę mieć hajs dla mamy i dla damy, która czeka na mnie gdzieś z

0: teraz? Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mój Rolex, bo nie widzę która, ale patrzę, bo w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, wyluzuj mordę, jak się spóźnię, to się przecież...

0: RMF Polski Hip Hop.
1: A może tak wszystko rzucić? Wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowę, gadżety. Wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, to co? Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorem i otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd.

Może by tak wszystko rzucić? Tata mnie uczył być po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczona felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spoczynek jak Pershing. Nie muszę zostawiać zamkniętych, to je na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli watachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petru Boys.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśne.
2: W rękach CBŚP dwóch Białorusinów i Ukrainiec zostali zatrzymani w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Szczegóły za moment. Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej. Do takich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. W faktach także zaproszenie na wyjątkowe święto dwóch potraw w Lelowie pod Częstochową.
3: Zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
2: Jest 17. Dwóch Białorusinów i Ukraińca zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie dębickim na Podkarpaciu. O wczorajszej akcji policjantów informowaliśmy w faktach. Szczegóły w rozmowie z RMF FM ujawnił rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
4: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w jednej z miejscowości w powiecie dębickim prowadzili i prowadzą dalej czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W trakcie tych czynności zostały zatrzymane 3 osoby. Sprawę będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Dębicy.
2: Dla okolicznych mieszkańców to była ciężka noc.
5: Cała akcja zaczęła się gdzieś około godziny 18, gdzie pierwsze radiowozy żeśmy zauważyli na naszym terenie. Widziałam na drogę, że pojawiają się dużo służb mundurowych, policji, straży pożarnej, a około godziny 19 nas jako mieszkańców policja informowała, że są poszukiwani dwóch mężczyzn. Opisali nam, jak byli ubrani, mówili, że są niebezpieczni, żeby zachować ostrożność, nie wychodzić z domu. Jeśli cokolwiek zauważymy, od razu mamy się łączyć na 112.
6: Dosyć to nieciekawie wyglądało. Z mediów społecznościowych dowiadywaliśmy się o całej sytuacji, jaka obecnie panuje. Była to bardzo ciężka noc dla mieszkańców. Każdy bał się o swój dom, swoją rodzinę. Cała akcja trwała do dziś, do rana, do godzin gdzieś 9, 10.
2: Usłyszał od pani Edyty i sołtysa miejscowości Przyczyca Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.

0: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przepisy przyjęte we wtorek przez rząd zakładają, że kupujący dom lub działkę na terenach wiejskich będą musieli podpisać specjalne oświadczenie, w którym zadeklarują, że są świadomi, iż w sąsiedztwie mogą występować hałas maszyn, zapachy z gospodarstw i prace mogą być prowadzone także nocą. W faktach Kacper Wróblewskiej, Kacprze, czy to oznacza, że przepisy przyjmie też opozycja?
2: Wiele na to wskazuje, bo jak powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, jego środowisko polityczne też składało podobne ustawy.
3: Taki projekt ustawy nasz jest już dawno w Sejmie, jest także projekt prezydencki. Rozumiem, że ten projekt rządowy z dużym opóźnieniem trafi do Sejmu.
2: Jak podkreśla z kolei Jarosław Rzepa z PSL-u, rolnicy apelowali o zmianę tych przepisów, aby, tu cytat, czuli się we własnej wsi bezpiecznie.
4: Nie rozumiem, że komuś może przeszkadzać pracujący za płotem kombajn, który kosi zboże. To są warunki po godzinie 22. Dla mnie jest to oczywiste, naturalne.
2: Niewykluczone, że Sejm zajmie się rządowymi przepisami już we wrześniu.
1: A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie S6 w pobliżu Redzikowa w Pomorskiem. Zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Gdańska. Kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty będą obowiązywać w większości województw poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Niebezpieczna pogoda utrzyma się co najmniej do jutrzejszego przedpołudnia. Jedyne w swoim rodzaju święto zaczyna się dziś w Lelowie pod Częstochową. W jego nazwie od początku, czyli od ponad 20 lat, znajdują się nazwy dwóch potraw. To polski ciulim i żydowski czulent. Ale święto to nie tylko degustacja, ale także prezentacja zdjęć, koncerty czy projekcje filmowe. Święto potrwa do niedzieli.
5: Ciulim jeszcze jest tu robiony przez mieszkańców?
6: Tak, ciulim jest robiony przez mieszkańców. Gospodynie lelowskie używają różnych receptur, ale zawsze to są tarte ziemniaki, zawsze to są żeberka i zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
5: Rozumiem, że czulent zniknął.
6: Czulent zniknął, chociaż gospodynie lelowskie też podają ten czulent właśnie z okazji naszego festiwalu i przy różnych okazjach. No, to jest taka tradycja, że wiem, że przyjeżdżają często goście tutaj do naszych mieszkańców, więc się podaje i ciulim, i czulent.
1: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Do podczęstochowskiego Lelowa od lat zimą pielgrzymują hasydzi z całego świata. Ich celem jest znajdujący się tam grób cadyka Dawida Bidermana.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zregulowałem dyscyplinę i wołam do resztek. Ja rozmawiam o klipie z Forestem, później telefon od Nester. Wszystko dzieje się symultanicznie, bo z taką obsesją

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno te.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

no więc nie pytaj czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogie alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

księdze co mówi, co ślina na język przyniesie, lecz już w łóżku się gubi, bo jest potulna jak dziecię do drobnej baby, co jest chyba najsłodsza na świecie, a później mówi w twarz mnie jebni, gdy się ze sobą rżnie.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 4,7.

Wracam se na chatę i mnie wita miłość na nowej kanapie. Odpalamy serial i wcinamy czekoladę. Wolę kole albo słone, może raczej co na pozór nie pasuje, smakuje wybornie razem. Tak jak ty i ja, każdy z nas to inny świat, ale smak twoich ust to mój ulubiony smak. Boże, jeśli mogę, no to proszę, nic mi nie odbieraj.

Bywaj niejaki dreszcz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizy rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi.

odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali. Od

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
2: Pilot zginął w katastrofie szybowca w Lesznie. Groźny wypadek na warszawskim odcinku drugiej ekspresowej S8. Trzy osoby zostały ranne w zdarzeniu trzech aut. Potem w faktach sprawa kontrowersji wokół raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, są błędy językowe, ortograficzne i merytoryczne. Jest ruch prokuratury. Za chwilę też o ostatnich przygotowaniach do memoriału Kamili Skolimowskiej. Katastrofa szybowca w Lesznie. W wypadku zginął pilot, poinformował w rozmowie z RMF FM kapitan Dominik Wels ze Straży Pożarnej w Lesznie.
3: Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wpłynęła informacja o upadku szybowca w okolicy ulicy Przejezdnej w Lesznie. Na miejscu już była policja i zespół ratownictwa medycznego. Dowódca uzyskał informację, że pilot zginął na miejscu. Pilot to mężczyzna w wieku około 80 lat.
2: Służby mają teraz ustalać przyczyny tej tragedii. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. Trzy samochody zderzyły się na drodze ekspresowej S8 na wysokości ulicy Lazurowej. Kierowcy mogą korzystać tylko z pasu awaryjnego. Warszawska prokuratura prosi Ministerstwo Sportu o przesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, roi się od błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Radkowski. Michale, rozmawiałeś z wiceministrem sportu Piotrem Borysem. Jak tłumaczy się z tej kuriozalnej publikacji?
4: Polityk wyjaśnia, że ministerstwo nie wydało na to ani złotówki i nie zlecało finansowania raportu. Resort miał przekazać wspomnianą kwotę na opracowanie strategii turystycznej dla naszego kraju, czyli jak na świecie wypromować markę Polska. Kontrowersyjny raport z zeszłego roku przygotowała Fundacja Marka Polska, kierowana przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. To od 3 tygodni pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska.
5: To jest przestroga, patrząc na błędy nie tylko dla tej fundacji, także dla pani profesor, ale dla wszystkich, jako rozważnie używać AI. To była i autonomiczna decyzja, z którą my nie mamy nic wspólnego.
4: Pan jest zażenowany tym, co pan

0: przeczytał i zobaczył w tym raporcie?
1: No tak, to jest w pewien sposób niewytłumaczalne. Po prostu z tego pani profesor, ale także wiele innych osób musi po prostu wyciągnąć wnioski.
0: Wiceminister deklaruje, że wszystkie dokumenty udostępni prokuraturze.
2: Fakty RMF FM polecają.
3: Trwają ostatnie przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne święto jutro na rynku w Katowicach, a w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś na miejsce dotarli m.in. tyczkarze, Szwed Duplantis i Greg Karalis, mówi dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
4: Dużo się dzieje, gwiazda Armand Duplantis, Karalis, wiele gwiazd. Chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali. Prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozanie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi. Tam było 6.21, 6.16, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieli, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice.
3: I kto wie, może w niedzielę zobaczymy wynik bliski rekordu świata? No co, można poznać Szczecin w zupełnie z innej perspektywy. W ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku w każdy letni piątek odwiedzamy miejsca, które warto zobaczyć nocą. Centrum Szczecina skrywa wiele ciekawych historii, które najlepiej poznać po zachodzie słońca, przekonuje przewodniczka Joanna Olszowska.
5: W takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
6: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
5: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Zupełnie inaczej się to odbiera.
3: Wieczorny spacer po Szczecinie rozpocznie się jutro o 20. A my do tego miasta jeszcze będziemy zaglądać w wieczornych faktach. Te przedstawiać będzie Anna Wachowska. W jej imieniu zapraszam. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Kurwa, zawsze chciałem zrobić taki numer, nie?

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Teraz pływa to po nas jak przeszłość. Nawet jak zatykasz włosami prysznic, albo czekam wieczność. Nawet jak chowasz mi rzeczy tam, gdzie nikt nie znajdzie ich i strzezną. Dzwonisz jak robię z komórki przelew, jem lub piszę tekst. Nieważne, pysk wystawia z tylnych siedzeń pies i jedzie z nami z wiatrem.

granice stawiamy sobie tu sami. Brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić. Się nie zadławić, pomyśl. Jak oni mają nam mówić co robić, jak szyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę ten sos w pielni na centymetry. A jak przyjdzie tonąć problem

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: 29.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: O 19:00, a dla wszystkich Anna Wachowska.
3: Witam i zapraszam. Dymisja w rządzie Donalda Tuska. Ze stanowiska rezygnuje Barbara Mróz-Gorgoń. Czy Lex Szarlata nawróci do Sejmu? I co z prezydenckim projektem ustawy w tej sprawie? Potem ustalenia reportera RMF FM. To pierwsze takie derby w historii Ekstraklasy. Cracovia zagra dziś z Wieczystą. Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski, podała się do dymisji. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Czytamy w jej oświadczeniu. Dymisja to efekt skandalu z przygotowanym przez Barbarę Mróz-Gorgoń raportem Polaków Portret Własne. Dokument powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest pełen błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu i turystyki wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Lex Szarlatan wróci do Sejmu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, koalicja rządząca złoży po raz kolejny ten sam projekt ustawy. Te informacje przynosi Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że Sejm nie będzie pracował nad ustawą, którą wczoraj złożył prezydent?
4: Niewiele na to wskazuje. Nawet jeśli posłowie się nim zajmą, to raczej nie zostanie on przyjęty, na co mogą wskazywać wypowiedzi polityków koalicji rządzącej.
5: W mojej ocenie Przydacz czy Szefernaker jest w niebezpieczeństwie, bo jak się przeziębią, to może im ordynować wygrzanie w piecu na trzy zdrowaśki.
4: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Z kolei opozycja krytykuje projekt rządzących.
6: Tutaj mamy ostentacyjny zamach na polską przedsiębiorczość i jeszcze sugestia, że no musimy działać szybko i sprawnie. Tak i łamać prawo i prawo do działalności gospodarczej.
4: Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Niewykluczone, że koalicyjny Lex Szarlatan zostanie złożony w Sejmie na pierwszym wrześniowym posiedzeniu.
3: Dużo zmian czeka od dziś kierowców w Warszawie. Za godzinę drogowcy rozpoczynają serię remontów w stolicy. Przy stołecznej Wisłostradzie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami?
7: Właśnie tutaj na Wisłostradzie drogowcy zamkną całą jezdnię w kierunku Mokotowa i przeniosą ruch na drugą jezdnię. Tam kierowcy będą mogli jechać tylko jednym pasem tej ważnej trasy. Zmiany będą też na ulicy Grójeckiej, na trasie w kierunku lotniska imienia Fryderyka Chopina, na wysokości ulicy Bitwy Warszawskiej, w okolicy Dworca Zachodniego. Przez cały weekend wymieniana będzie nawierzchnia. Kierowcy potwierdzają, że już teraz widać tutaj na ulicach większy ruch i wyjazdy na ten jeszcze wakacyjny weekend.
8: Faktycznie, no my akurat tutaj przyjechałyśmy z Płocka, więc no cała tutaj droga była bardzo zakorkowana. Myślę, że na spokojnie dodało nam to 30-40 minut trasy.
7: Do tego w czasie tego weekendu zmiany w Warszawie będą też na Moście Świętokrzyskim. Tam szykuje się duży wyścig rowerowy.
3: O tych utrudnieniach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. W niedzielę będą utrudnienia w rejonie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wszystko to z powodu odbywającego się tam lekkoatletycznego memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji i z tymi szczegółami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na co muszą uważać kierowcy i co czeka pasażerów?
9: Zmiany dla kierowców to przede wszystkim zakaz wjazdu na osiedle 1000

0: Zlecia z ulicy Chorzowskiej, to rejon bezpośrednio przy stadionie. Ponadto przez całą niedzielę będą tam obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania się. Co do miejskiej komunikacji, to między stadionem i Katowicami uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą S. Natomiast jeśli będzie to konieczne, na 6 trasach autobusowych mogą być wprowadzone objazdy. Ci, którzy mają bilet na zawody, miejską komunikacją w niedzielę na stadion dojadą za darmo. Wolontariusze darmowe przejazdy mają już od dziś. Muszą tylko mieć przy sobie identyfikator.
1: Tym żyje Kraków.
2: Już za półtorej godziny rozpoczną się pierwsze w tym sezonie i pierwsze takie w historii piłkarskiej ekstraklasy derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
3: Pierwszy raz w historii chyba grają ze sobą, także tylko zwycięstwo.
4: Prawda jest taka, Wieczysta ma dobry atak, słabiutką obronę. Krakowia obronę lepszą. Ale napastnik niestety nie ma.
5: Myślę, że może Krakowia sprawić taką niespodziankę, ponieważ z Piastem Gliwice ostatnio Wieczysta po prostu sprawiła taką, można powiedzieć, niespodziankę jako Beniaminek.
6: Bramki to Wieczysta przypadkowo straciła, więc Wieczysta jest silna i w ataku, i w defensywnie, a Krakowia wygrała dopiero w tamtym tygodniu, więc pachnie remisem.
2: Usłyszał od kibiców przy stadionie nasz reporter Paweł Konieczny. Za godzinę pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe w RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
8: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
7: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
9: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
7: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wszystko co słyszysz, obcy dla obcych, nie happy dla wszystkich. To nie kurwa klub bez kmiki. Mariusz to zawód ich wszystkich. Chodź mi daleko do dziwki. Muszą mnie nienawidzić.

młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie

Ale gibonia krąży okolicą. Usta milczą, kiedy wydechy liczą. Podjeżdżamy za win pod siedzibę Vito. Uważam na szczegóły, spokojnie, bo nie śpi licho. Trwa zabawa, dopóki opony piszczą. Ludzie tańczą wokół wozu, jak przy ognisku. Równowaga w telemarku, czuję się jak Artur D. Tu mamy rodzinę na karku, zwijamy.

0: no to się ścigamy. Ile lat ma twój wóz i kto go sprowadził? Wysuwam się na przód, będziemy się bawić. Mamy totalny luz i żongluję biegami. A jak chcą się ścigać, no to się ścigamy.
1: Mój Boże, tylko zobacz jak to idzie. Świat

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

0: Co ty powiedziałeś?
1: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
0: No to mi chodziło.
2: A jak nazwiemy tę piosenkę?
3: Oby nie.
0: A nie ma tytułu, zobaczymy.

Pod palmą miną nas tajnes, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po frajdę. Psy chciały mnie spisać. No a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobiłem wczoraj coś

0: włączył mi się, jak myśli przy mojej ex. Oby nie, język plączy mi się, jak bla bla bla bla bla.
1: Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wypierdalać. No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypierdalam z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi klapki oka. Aha,
2: aha, aha.
1: Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popa.

Twoje długie, chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajny stary, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak, przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stację, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza, będę powtarzał bez przerwy. Wiśniowa najlepsza, jak

0: Pani na zmęczoną, mam nadzieję, że odpocznie pani. Choć się pewnie nie poznamy, życzę, żeby się spełniły pani marzenia i plany. Może to była ta jedyna i by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam.
1: Ostatni w kolejce, czekam na test. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś. Wyślę ci list w tej butelce. Ostatni w kolejce, czekam na test. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś.

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunche, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwo. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że do

0: Mówi mi Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Kłe.

0: dziura najlepsza, w której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Ponownie w studiu faktów, Anna Wachowska przy mikrofonie, witamy.
3: Witam i zapraszam. Czy to finał afery o raport pisany z pomocą sztucznej inteligencji? Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski. Potem strażacy w akcji nad Polską przechodzą burzę. A w faktach sportowych RMF FM historyczne derby Krakowa. Wieczysta zmierzy się z Krakowią. Pani Mróz-Gorgoń pomyliła zasłużoną merytoryczną krytykę z hejtem. To jeden z komentarzy polityków w mediach społecznościowych po podaniu się do dymisji przez pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski. Barbara Mróz-Gorgoń podkreśliła, tu cytat, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Dymisja to efekt skandalu z przygotowanym przez byłą już minister raportem Polaków portret własny. Pełen błędów dokument, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 000 złotych, powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witaj.
4: Dobry wieczór.
3: Jak jeszcze komentowana jest ta dymisja?
4: Na przykład była minister rodziny z czasów rządów PiS, Marlena Maląg, napisała: promocja Polski wymaga profesjonalizmu, a nie kompromitujących błędów. Krytyczny komentarz pod adresem byłej minister zamieściła też Anna Maria Żukowska z Lewicy, która komentuje, cytuję: oczywiście nie znalazło się miejsce nawet dla słowa przepraszam. Jeszcze wczoraj premier Donald Tusk zapowiadał konkretne efekty pracy rządowej pełnomocnik.
5: Pani profesor Mróz-Gorgoń ciężko pracuje, żebyśmy ruszyli z kampanią już zintegrowaną ze wszystkimi dziedzinami życia i myślę, że już wszyscy będą bardzo zadowoleni z efektów tej pracy, ale jeszcze chwilę czasu potrzebuję.
4: Gdy Barbara Mróz-Gorgoń została rządowym pełnomocnikiem do spraw promocji marka Polski, zapewniała, że o tym, co dzieje się w naszym kraju, będzie głośno.
6: Świat powinien dostrzegać i widzieć nasze osiągnięcia, niesamowite cuda, które się tu właśnie dzieją regularnie.
4: Barbara Mróz-Gorgoń na stanowisku rządowego pełnomocnika była przez niecały miesiąc, od 29 lipca.
3: Ponad 200 razy wyjeżdżali dziś do akcji strażacy, by usunąć skutki silnego wiatru i burz. Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji odnotowano w Małopolsce i na Śląsku. Nie ma osób poszkodowanych. Strażacy przede wszystkim usuwają uszkodzone przez wiatr drzewa. Niemal w całej Polsce, poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej, obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami.
7: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
3: Zablokowana jest droga krajowa nr 19 na Podlasiu. W pobliżu Sokółki samochód osobowy potrącił pieszego. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Ponad rok kłopotów czeka kierowców na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. W październiku ruszą prace przy rozbudowie drogi o dodatkowe pasy. Prędkość na całym odcinku zostanie ograniczona do 70 km na godzinę. Co na to kierowcy?
8: Podejrzewam, że będzie dramat. No bo już w tej chwili to są korki niesamowite. Jeszcze te tiry blokują, także jak jeszcze zaczną rozbudowę, to naprawdę może być tragedia.
9: No nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
10: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
9: Z tego, co jeździłem i widzę, no to cały czas jest tak samo od kilku lat, także trzeba szybko i dużo.
11: Na pewno, no coś tam poprawi później, jak już będzie rozbudowana. Na pewno będzie szybciej, nie?
3: Usłyszał na MOPie Brwinów Południe reporter RMF FM Michał Krasoni. Podświetlone dźwigozaury i nocny widok z bulwarów. Tym razem w cyklu RMF FM Wakacje po zmroku odwiedzamy Szczecin. Mieszkańcy polecają nocne spacery. Przyznają, że Szczecin w nocy prezentuje się niezwykle, zwłaszcza latem.
12: Co zobaczyć w Szczecinie po zmroku? Szczecin wieczorową porą daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Można przejść się bulwarami po jednej, po drugiej stronie i przejść się na wały od dołu, gdy całe wały Krobiego majestatycznie się wyłania. To z tamtej dolnej perspektywy to nawet każdego szczecinianina, który widział setki razy to miejsce za dnia, to łapie za serce. Wychodząc od strony

0: trasy zamkowej. Wyjątkowym jest przeżyciem. Szczecin wieczorkiem jest zupełnie inny niż za dnia.
1: Te głosy w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Do Szczecina po zmroku jeszcze dziś zajrzymy w wieczornych faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: To pierwsze takie derby Krakowa. Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
4: Dobry wieczór. No dziś rzeczywiście jedno spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie, ale to jest mecz, który zapisuje się w historii Krakowa. Pierwsze w historii ekstraklasy takie derby. Krakowia zmierzy się z Wieczystą. Pasy uzbierały na razie 5 ligowych punktów. Bilans Wieczystej to jedno zwycięstwo i 2 porażki.
5: Rywalizacja w mieście i nasi kibice zawsze chcą czuć dumę z naszego klubu i dla nich to szczególnie jest bardzo ważne.
6: Który zespół będzie miał w swoim szeregu taką indywidualność, która potrafi zrobić różnicę. Ten będzie miał łatwiej osiągnąć korzystny wynik dla siebie.
4: Tak mówili trenerzy obu klubów, czyli Bartosz Grzelak i Kazimierz Moskal. Rusza angielska Premier League. Za godzinę mecz otwarcia sezonu w Londynie Arsenal podejmie Coventry. Ta drużyna awansowała z niższej ligi, ale zrobiła to w bardzo dobrym stylu, a trenerem jest tam Frank Lampard.
7: To
4: niesamowite. Uważam, że to, czego dokonał, jest czymś wyjątkowym. Jestem też pewien, że w piątkowy wieczór pokażą swoje ambicje. Jesteśmy zatem gotowi, bo wiemy, czego się spodziewać. Tak mówił na przedmeczowej konferencji szkoleniowiec Arsenalu Mikel Arteta. Dziś do jego drużyny za to dołączył nowy piłkarz, to obrońca reprezentacji Anglii Ezri Konsa, kupiony z Aston Villa. Komisja dyscyplinarna FIFA nałożyła kary na zawodników, którzy wzięli udział w awanturze po zakończeniu finału Mistrzostw Świata. Najsurowiej ukarano Leandro Paredesa. Argentyńczyk zawieszony aż na 10 kolejnych meczów swojej reprezentacji. Na argentyńską federację piłkarską z kolei nałożono grzywnę 321 tysięcy dolarów. Ten weekend to będzie należał także do lekkoatletów. Na Śląsku zostanie rozegrany memoriał Kamili Skolimowskiej. Sobota to emocje na rynku w Katowicach, niedziela to Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko w ramach prestiżowej diamentowej ligi. O ostatnich przygotowaniach do tego dwudniowego lekkoatletycznego święta w faktach sportowych za godzinę.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

szukamy antidotum, a nie winy wokół. Poradzimy sobie w inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na squashu. Już nie robię ze swojego domu skłotu. Już mnie nie obchodzi co kto jaki komu, po co jaki gdzie. Nie proszę o pomoc, już nie oczekuję w nieskończoność.

0: Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie?
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: already know all these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, żabka otwarta, nie ma kasjerów.

Patrzę na zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

0: śmiechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę, płaczę, biegnę i śmieję się do nich jak rasowy debil. I poznaję nagle te gęby i minami żednie jak w taniej komedii. Ona to słaba szafiara, on taki raper idiota. Ona się nagle potyka i wpada tym lepszym profilem do błota. Kretyn drze gębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa tu taszysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet naćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilcz

widzę, ona stoi bokiem, on przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

Mił Angora, chorzą do powiedzenia przez ten smek na spodniach.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ty sprawdź. Coś takiego zrobiłem.
1: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
0: Prostszego? A to nie ma problemu.
1: Przechodzą w biznes.

Nie ma szamy, na talerzach jest śnieg. Moich postanowień łańcuch też pękł. Miałem nie tknąć, miałem nie tknąć. Może jedną, ej. Miałem stać jak w muzeum. Nie dotykać eksponatów. Rozpuszczam miłość w wodzie z kryształem. Korony z tabletek do mierzenia czasu.

0: Zamknąłem się na noszach w karetce, rozglądam się i robię kreskę. Pętam lekarza w garniaku Hugo, skaczę w żywopłot na lekkim zakręcie. Wyciąłem długą, wyglądam nieźle, na monitorze na ślu na komendzie.
1: To już za dużo, to już przegięcie.
0: Mówi aspirant i łapie za

0: godność. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić to co modne.

0: zapytać. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: rozrywkę.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy Aniu.
3: Jestem, zapraszamy. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu rośnie liczba ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Kierowców prosimy o ostrożność. Uważajcie na trasach Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Trwają derby Krakowa. Krakowia przegrywa z Wieczystą 0-1. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za rosyjski atak na Krzywy Róg. W ataku na centrum handlowe w rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy zginęło 14 osób, a 121 zostało rannych. Trwają poszukiwania informacji o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan, po prostu bestie. Na pewno zareagujemy. MSW w Kijowie podało, że wieczorem Rosjanie uderzyli w obwodzie mikołajowskim. Zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 62 w Pomiechówku na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Motocyklista jest transportowany do szpitala, droga jest zablokowana. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Wydorowie w Wielkopolsce. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Warszawic. Chodzi o odcinek Strumień-Żory. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informację zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
5: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
4: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
5: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
4: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Szczecińskie budynki skrywają wiele tajemnic, a niektóre z nich najlepiej poznawać po zmroku. W wakacyjnym cyklu RMF FM odwiedzamy miejsca, które szczególne wrażenie robią nocą. Jutro Szczecin będzie można poznać od nietypowej strony i usłyszeć kilka miejskich legend podczas spaceru z przewodnikiem. Niektóre są mroczne.
7: Legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
8: A zdradzi pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
7: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła. Jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi.
3: Mówi Joanna Olszowska, przewodniczka miejska. Jeżeli chcecie poznać, jak kończy się ta legenda, warto wybrać się na spacer.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: W faktach sportowych w roli głównej piłka. Zaprasza Patryk Serwański.
9: No, ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja to współgospodarze turnieju. Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w Stambule. Jutro pierwszy pojedynek z Węgierkami. To drużyna o mniejszym potencjale od biało-czerwonych. No, nasz zespół na pewno potrafi grać na wyższym poziomie.
10: To jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który

0: też buduje swoją pozycję w Europie, natomiast cały czas jednak te klasę, może nawet dwie poniżej naszego.
1: Oceniała komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. W grupie na Polskę czeka także Turcja, która dziś wygrała 3-0 z Łotwą oraz Niemcy i Słowenia. Zaglądamy teraz do Krakowa. Piłkarskie derby w Ekstraklasie. Krakowia kontra Wieczysta. Na razie 1-0 dla gości. Dośrodkowanie w pole karne. Piłkę głową zgrał Piazon, a do siatki także głową posłał ją Mateusz Wieteska. Później Krakowia z naprawdę bardzo dobrą szansą na wyrównanie, ale skutecznie interweniował bramkarz Wieczystej. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna impreza na Śląsku. W sobotę rynek w Katowicach, w niedzielę Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko to w ramach elitarnej diamentowej ligi. Zmartwieniem organizatorów, chyba jedynym, no fala opadów, która nadciąga nad Śląsk.
2: No na pewno nas to stresuje. Chodzi po prostu o to, że my zrobiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że ta pogoda, ten deszcz nie odbierze tych wyników. Mamy parasole, folie na zeskoki, na rozbiegi. Jednak no to jest woda, muszą Państwo też pamiętać. Jeżeli jest mokro, to zawodnicy no nie potrafią dać siebie maksa, bo to grozi kontuzją.
1: Tak mówił dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski. Na razie wygląda na to, że w niedzielę podczas Memoriału padać nie powinno. Będzie polska para deblowa podczas zbliżającego się US Open. Na wspólną grę w Nowym Jorku zdecydowały się Magda Linet i Maja Chwalińska. W grze podwójnej zobaczymy także Katarzynę Peter. US Open rusza 30 sierpnia, a teraz tenisistki rywalizują na turnieju w Cincinnati. Jutro w półfinale Iga Świątek zagra tam z Jessicą Pegulą.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Glow, chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał Mała. No i słyszę tylko echo. No i słyszę tylko echo. No i słyszę tylko echo.

znajdą twoje usta moją wargę. Jak mam problem jak sen i pobudka, ledwo ustać mogę. Drugą bombę mam na mordę. Nie wiem co, gdzie ktoś mnie bierze stąd. Ej, myślę, Boże, pewnie błądzę. Nieistotne raczej.

wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli to kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: szczęśliwy dum, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy dum, mając proste zajęcie.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Idzie dalej karawana, nie skończy nawet jak kurwy skaczą na barana.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, Anna Wachowska ponownie z nami. Witamy, Aniu.
2: Jestem, zapraszam. Barbara Mróz-Gorgoń pisze o fali hejtu i podaje się do dymisji. To temat numer jeden. Czy to nasze dane wykradli cyberprzestępcy? Dziś mieliśmy poznać odpowiedź na to pytanie. Dlaczego to nie stało się faktem? To wyjaśni reporter RMF FM. Wieczysta prowadzi w Derbach Krakowa. Będą też fakty sportowe. Po niewiele ponad 3 tygodniach Barbara Mróz-Gorgoń przestała być pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki Polski. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, podała się do dymisji, tłumacząc to hejtem, jaki ją spotkał. Nazwała tak krytykę po skandalu z przygotowanym przez nią raportem Polaków portret własny, pełnym błędów merytorycznych i językowych i wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Premier Donald Tusk ogłosił nominację Mróz-Gorgoń 29 lipca.
3: To jest raczej zwieńczenie dotychczasowych działań pani profesor Mróz-Gorgoń. Proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych.
2: Barbara Mróz-Gorgoń napisała, że ma nadzieję, iż ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Miał być najpóźniej dziś, a teraz nie ma pewności, czy w ogóle będą. Informacje o osobach, które padły ofiarą potężnego cyberataku hakerów na bazę informatyczną firmy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji, przypominamy, potwierdziło w zeszłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, a więc co drugiej osoby w naszym kraju. Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski zajmuje się tym tematem.
4: Jeszcze tydzień temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecywał na naszej antenie.
5: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpieczne.dane.gov.pl trafi cała baza z wycieku.
4: I zapewnił, że stanie się to najpóźniej dziś. Tłumaczył, że resort potrzebuje jeszcze kilku dni, bo skala przestępstwa była przepotężna. Dziś mówi już...
6: My jesteśmy w gotowości jako resort cyfryzacji, żeby te dane wstawić, ale musimy uzyskać zgodę od policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, więc czekamy.
4: Funkcjonariusze zajmujące się sprawą sprawdzają teraz, które dane można ujawnić, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale...
7: Nie sprecyzuję panu redaktorowi teraz, kiedy to nastąpi, nie posiadam takich informacji.
4: Ministerstwo deklaruje, że jeśli dostanie zgodę, to jeszcze tego samego dnia sprawdzimy w sieci, czy to nasze dane wykradli hakerzy.
8: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Kiedyś tony ryb na pokładzie, a dziś załoga i żeglarscy pasjonaci. Bonaventura, dawny kuter rybacki, to jedna z jednostek uczestniczących w gdańskim zlocie żaglowców Baltic Sail.
9: Jest to klasyczny żaglowiec. Jest to żaglowiec już prawie 80-letni. Przebudowany z kutra rybackiego, zrobiony na żaglowiec. Pięknie się prezentuje, jak postawi wszystkie żagle.
10: Jak się pływa po Motławie, po tych zakrętach tutaj, po terenie portu?
9: No jest jedyne trochę skomplikowane, dlatego że jest dosyć dużo tych jednostek, które się tutaj poruszają.
10: Tak, w końcu zlot.
9: W końcu tak, jest dużo, tak, że trzeba na wszystko uważać, ale jest przepiękna pogoda. Humory dopisują.
2: Z kapitanem Małgorzatą Talar-Rybicką rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jutrzejsza uroczysta parada na wodach Zatoki Gdańskiej została odwołana. Organizatorzy tłumaczą to niesprzyjającymi prognozami pogody. Szczecin nocą jest kolorowy. W ramach cyklu RMF FM Wakacje po zmroku odwiedzamy miejsca, które to właśnie nocą robią szczególne wrażenie. Mieszkańcy Szczecina przyznają, że nawet w nocy w mieście jest co oglądać. Zwracają uwagę na podświetlony budynek Filharmonii i stare portowe dźwigi.
11: Wesołe miasteczko, które jest na Łasztowni. Można pójść na Wały Chrobrego i z większej wysokości spojrzeć na cały drugi brzeg, który migocze, mieni się różnymi kolorami. W sąsiedztwie mamy Stare Miasto i Filharmonię Szczecińską, która pięknie prezentuje się w nocy, jest podświetlona.
9: Czyli można zrobić sobie taki spacer właśnie po nocnym Szczecinie i to takim pełnym kolorów w sumie.
11: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej, szczególnie właśnie od centrum, przez Łasztownię, przez Wały Chrobrego, Stare Miasto.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: W Premier League trwa nowy piłkarski sezon, trwa już mecz w Londynie. Ten pierwszy Arsenal gra z Coventry, obrońcy tytułu na razie na prowadzeniu. Havertz i Saka strzelili bramki, no kanonierzy 2 gole, goście na razie 0. Ale to postawa innego klubu interesuje dużą część ekspertów. Chodzi o zespół, który w minionym sezonie ledwo uratował się przed spadkiem.
13: Taką wielką niewiadomą dla mnie będzie Tottenham, który zrobił bardzo dobre transfery, ma Robert

0: metodę Terbiego utrzymał się w Premier League po drugim z rzędu fatalnym sezonie, ale tym razem bez trofeum. Przypominam, że dwa lata temu z Tomasem Frankiem jednak była Liga Europy.
1: To komentator Kanal Plus Sport Marcin Rosłoń. Tottenham zagra jutro na wyjeździe z drużyną Brentford. Rozgrywki zainaugurowała także Liga Francuska. Trwa mecz Olimpiku Marsylia ze Strasburgiem. Tutaj na razie 1-0 dla gospodarzy, a jutro z kibicami przywita się włoska Serie A. W Hiszpanii z kolei w weekend pierwsze oficjalne mecze rozegrają FC Barcelona i Real Madryt. Zatem no piłkarski ligowy sezon w Europie rusza na całego. U nas końcówka krakowskich derbów. Krakowia gra z Wieczystą. To już 70. minuta gry blisko. Do przerwy mieliśmy remis 1-1, bo wyrównującego gola dla Pasów strzelił Perkowicz, ale wynik już się zmienił. Semedo z bramką z rzutu karnego. Wieczysta prowadzi 2-1. Błąd Mateusza Klicha w tej sytuacji, który nie zauważył rywala, liczył, że kopnie piłkę, kopnął przeciwnika i stąd właśnie rzut karny. Jutro w planach 3 spotkania. Korona zagra z Motorem, Widzew z Śląsk z Widzewem, a Piast z Legią. W Warszawie po dobrym początku sezonu pozytywne nastroje.
2: Ten początek mamy bardzo dobry. Mamy w tej chwili średnią 2,5 punktu na mecz. Nie chcielibyśmy zejść z tej średniej takie 2 punkty na mecz w dłuższej perspektywie. To myślę, że powinien być nasz taki cel, bo historycznie to daje walkę o te najwyższe miejsca.
1: To trener Legii Marek Papszun.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

tego, jak się wspólnie ładnie zrobią. By to zmienić niepotrzebny żaden prorok, a foliarze sobie o globalnym ładzie fazę tworzą. To bajki stare jak gatunek Sapiens Homo. Niepotrzebni reptilianie, kiedy

na konszachty gość. Na razie ładnie idzie, poparcie śliczne, atencją dokarmiajmy blond. Niech dzieciaki póki mogą sławę śpią, może na wyborach chapnie coś. Nowego pionka będzie miał w zestawie rząd i kiedy kurz opadnie, trzeba będzie coś załatwić. Wciągamy do zabawy, do

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

spadnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

liby za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity z kompa.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

Zapakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Yo. Yeah. Aha. A to Z, yo. Yo. Yo. Jeśli nie wiesz,

Opieram się na przechodniach, to ciągły balans. Biforek, Mike i rozchodniak, to ciągły balans. Ej, tak mnie naznaczył Zodiak. Bo jestem grime MC, rap MC. Zjadam tych łak MC's. Nie widać tego po pensji, bardziej po inteligencji. Grzę jak Van Persie, z finezją jak książę Persji. Oni są jealousy, zalewam Hennessy. Choć wolę Jim Beam, cola limonka, taki mam gust. Czasami Red Bull plus wódka, gdy potrzebny jest.

podawane jest wódką, będziesz zamykał je jutro. Często nie mówię o trudach dziewczynie, mówią, że facet nie może narzekać. Studio, koncerty, pisanie i siłka, psychika musi zaczekać. Jedyne co wyniosłem ze szkoły średniej, to że jest

portfel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów RMF FM. Anna Pachowska z nami, witamy.
2: Zapraszamy. Smutna informacja na początek faktów. Nie żyje Danuta Schleimer, w czasie powstania warszawskiego łączniczka i sanitariuszka. O porozumienie ponad politycznymi podziałami apelują lekarze i pacjenci. Chodzi o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. W krakowskich derbach górą Krakowia. Pasy 3-2 pokonały Wieczystą.

0: W apelach do polityków jest propozycja, by równolegle przyjąć obie ustawy, i tę rządową, i tę prezydencką. Ta pierwsza przewiduje nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Onkolog dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej przekonuje, że te dwie ustawy powinny się uzupełniać, a nie powinny ze sobą konkurować.
1: Każdy dzień zwłoki to jest opóźnienie w leczeniu i ryzyko utraty zdrowia i życia kolejnych osób.
0: Prezydent złożył już projekt swojej ustawy, która ma zaostrzyć w ramach walki z pseudomedycyną kodeks karny. Z kolei we wrześniu rząd ma ponownie złożyć swoją ustawę Lex Szarlatan.
2: Lubelska prokuratura wyjaśnia incydent na torach, z których korzysta kopalnia węgla Bogdanka. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów poinformował o zdarzeniu, które uznał za wybuch wskutek awarii silników. W bazie technicznej okazało się, że silniki są sprawne, ale na zapisach z monitoringu widać było rozbłysk. Technicy sprawdzili więc linię kolejową, a kiedy znaleźli przy niej podejrzane przewody, postanowili wezwać służby. Specjaliści nie stwierdzili żadnych uszkodzeń torów ani śladów materiału wybuchowego, informuje Marek Zych z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
3: Jest to linia kolejowa prywatna należąca do infrastruktury kopalni węgla Bogdanka. Lokomotywy również należą do kopalni węgla Bogdanka. Na pewno wykluczyliśmy materiały wybuchowe.
4: Na tę chwilę nie wiadomo, czy ktoś ingerował w te lokomotywy.
3: Nic na to nie wskazuje wstępnie. Tym niemniej potwierdzenia szukamy już w opinii biegłych.
2: W lubelskiej prokuraturze był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kopalnia zapewnia, że transport węgla odbywa się normalnie. Poznańscy strażacy wrócili do Polski z akcji gaszenia pożarów lasów w Hiszpanii. Druga zmiana zakończyła swoje działania, a trzecia będzie pomagała Hiszpanom do końca sierpnia.
5: Braliśmy udział w działaniach i w Szwecji, i w Grecji, i we Francji, w zasadzie w Grecji dwukrotnie. Jeżeli chodzi o takie wyczerpanie, takie zmęczenie i jakby zakres tych zadań, no to była to najtrudniejsze działania, w jakich braliśmy udział poza granicami państwa. Przede wszystkim ze względu na to, że no tutaj nie dysponujemy samochodami. Wszędzie tam, gdzie chcieliśmy działać, gdzie mieliśmy działać, gdzie hiszpańscy strażacy zlecili nam prowadzenie naszych działań, musieliśmy dotrzeć na pieszo. Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej, wyznaczonej. No i jakby zakończenie tych naszych działań rozpoczynało kolejne, czyli powrót do strefy. I tutaj mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny. Były to prawie 2 kilometry po górach.
2: Relacjonuje kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Wakacje jeszcze trwają, ale w turystycznych rezerwacjach już widać jesień. Najwięcej osób planujących jesienny city break według portalu travelist.pl wybiera Gdańsk.
7: Już się pojawiają te pierwsze takie żółte liście?
8: No my już widzimy, że to światło się zmienia, że jest troszkę więcej takich suchych liści. Jesienią ten park jest jeszcze piękniejszy niż teraz.
9: Przybywa tu również bardzo dużo turystów w okresie letnim.
7: Wrzesień to jest taki oddech?
9: To jest taki oddech, ale wejście w piękno, malowniczy krajobraz Gdańska. I dzisiaj też jesteśmy zachwyceni, chociaż już ten bluz jesieni po prostu daje się we znaki, ale jeszcze jest pięknie.
2: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do kalendarzowej jesieni jeszcze ponad miesiąc. W historycznych derbach Krakowa zwycięża Cracovia. Pasy w meczu piłkarskiej Ekstraklasy pokonały Wieczystą 3-2. To były pierwsze derby Krakowa pomiędzy tymi drużynami w spotkaniu o ligowe punkty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A tu sporo propozycji na piątkowy wieczór, 5 minut po 23. Mateusz Opyrchał jeszcze do...
10: Także tak od góry może. Skima z Kubilą na 500. Bagdiora 11 tysięcy. Kurtka Mugler, Palmenczel.
11: Ale mówisz, że rodzina chce, mam nadzieję.
10: Tak.

0: kochasz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: A teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
2: Ej, więc słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada, to jest jakaś...

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ona widzi, nie bardzo dostana, szkoda, że to przez niej zachowa.

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy chce mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przegląda.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Tani kej, wolę by zdjęło okulary. Nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w internecie gram.

0: i niezadowolonego więźnia.
1: Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista. Długa lista, nie chcę dziś utonąć w moich

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista. Długa lista, nie chcę dziś utonąć w moich potrzebach.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.
4: Całe życie.

0: mamy nowe dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jestem
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w godasku. Papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: razem.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga na

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Niebawem, bo jutro o 15:00, tymczasem za chwilę północ. Fakty ma dla nas Anna Wachowska.
2: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Najnowsze informacje mówią o 15 zabitych i 130 rannych. Burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji już ponad 300 razy. Jesteście w drodze? Uważajcie. Są problemy na trasie numer 57 w Warmińsko-Mazurskim. Wybiła północ. Jest sobota, 22 sierpnia. Do 15 zabitych i 130 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Celem było zaludnione centrum handlowe. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział odwet na Rosji za ten atak. Jedna osoba zginęła w wyniku ataku uzbrojonego w miecz napastnika w szkole średniej.

0: Śląsku, w rejonie Wrocławia, a także na Śląsku i w Małopolsce. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami obowiązują na większości terytorium kraju, poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Na południu Dolnego Śląska są to alerty najwyższego, 3 stopnia. Po niedzieli do Polski mogą wyruszyć transporty z ciałami 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informuje o tym prokuratura okręgowa w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy. Taki termin wskazuje również Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, która zorganizuje transport ciał.
1: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu uda się tę sprawę załatwić do końca. W dalszym ciągu jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi. Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana ze względu na procedury, przede wszystkim węgierskie, prokuratorskie. Myślę, że pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
0: Po przywiezieniu ciał do Polski w ramach polskiego śledztwa mają się odbyć sekcje. Ich przeprowadzenia wymagają węgierskie procedury. Na początku października rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Wczoraj Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy, informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Autostrada na całym odcinku zyska po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Między węzłami Pruszków i Konotopa kierowcy będą mieli więc do dyspozycji 4 pasy, a na pozostałym odcinku 3.
3: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rozbudowa to spore utrudnienia dla kierowców. Przez ponad rok na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Na kierowców ma pilnować odcinkowy pomiar prędkości.
4: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
5: Jeśli jest potrzeba, w jakiś sposób to musi być zorganizowane.
6: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
2: Usłyszałem od kierowców, rozbudowa powinna zakończyć się na początku 2028 roku.
0: Koniec wakacji to sezon szkolnych zakupów. Jak wynika z badań, wyposażenie ucznia w tym roku kosztuje nawet 500 zł. Ceny przyborów, plecaków i podręczników stale rosną, co potwierdzają eksperci. A co na to rodzice?
7: Są duże, nie można ukryć, ale szkoły też dużo pomagają.
8: Na czym polega ta pomoc? Ma pan na myśli te podręczniki na przykład?
7: Tak, podręczniki można wypożyczyć właśnie w szkole, więc nam tylko zostaje dokupić resztę rzeczy. No niestety, jak się ma dużo dzieci, no to jednak trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko.
9: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
8: Że to 300 jednak nie wystarczy?
9: Wydaje mi się, że nie.
8: Na co trzeba najwięcej wydać, żeby uczeń do szkoły mógł pójść?
7: Stroje, ubrania, to mi się wydaje, że to jest najdroższe w tym wszystkim.
10: Jeśli chodzi o przygotowania teraz, na ten moment przed szkołą, to jest kwestia tylko na dobrą sprawę plecaka, kredki, piórniki i ołówek, więc jeśli chodzi o jakieś tam większe przygotowania, to dowiemy się dopiero we wrześniu.
0: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Początek roku szkolnego za 10 dni, a nowe fakty w RMF FM już o pierwszej. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Słuchacie stacji RMF Polski.

to premium Angora. Tworzą do powiedzenia przez ten smek na spodniach.

bawiłem się z nią na dziewiątą, lecz niewiele ci mogę dać. Dwudziestolatki na mollo, a nie liczę godzin i lat. Rozejrzyj się, córko rybaka, bo tu już nie ma dzikich plaż. Dzisiaj są dziki na plażach, porywam cię, niech żyje bal. Tańcz, pokaż, kto ma witaminy. Zabrałbym cię do Maksima w Gdyni, ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runą już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na ramce, szminkę na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony, jolka, jolka.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plany bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Gaszyńskiego.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciech.

Wyczuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy co nie wiedzą jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz kiedy przyjdzie czas.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dziupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz notes.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: DGE Sherlock, ale nie Holmes.
2: Gramofon, mikrofon,
1: Sherlock Horn.
2: Jedziemy z tym.

0: jak ty.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Nie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Burze i ulewy tej nocy przechodzą nad Polską. Najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. Zielone światło dla Trumpa. Budowa sali balowej przy Białym Domu na razie może być kontynuowana. Na wyspach uchodźcy dostaną brytyjski przewodnik. Są w nim zasady prawa i zwyczaje mieszkańców wysp. To będzie burzowa i deszczowa noc. Alerty synoptyków obejmują m.in. Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Podlasie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a miejscami nawet trzeciego stopnia najwyższego. A najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze oraz w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim. Tam suma opadów może przekroczyć nawet 100 mm. Możliwe są gwałtowne wezbrania rzek i podtopienia. W wielu regionach obowiązują też alerty drugiego stopnia przed burzami z ulewami do 55 mm. I porywamy wiatru do 115 km na godzinę. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apeluje, by unikać otwartych przestrzeni. W centrum Katowic przed jednym z supermarketów płonie kilka budek na targowisku. Jak informuje Straż Pożarna, na miejscu pracuje już kilka zastępów, ale na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie ma też jeszcze informacji o źródle ognia. Policjanci po wielogodzinnej...

0: uzbrojone.
1: Widzę po mieszkańcach, że każdy odetchnął, że akcja zakończona. Dużo było służb ściągniętych z sąsiednich powiatów, jak powiat rzeszowski czy powiat tarnowski. Bogu dzięki, udało się zakończyć z sukcesem całą akcję i możemy teraz odetchnąć, no i żyć jak dotychczas.
2: Usłyszał wczoraj od pani Edyty i sołtysa miejscowości Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
3: To są fakty RMF FM.
2: Donald Trump dostał zielone światło, by kontynuować budowę sali balowej przy Białym Domu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymał wykonanie wcześniejszego nakazu sądu apelacyjnego, który nakazywał zatrzymanie prac. Sprawa dotyczy m.in. tego, czy prezydent miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody Kongresu. Administracja Trumpa przekonuje, że budowa jest ważna dla bezpieczeństwa prezydenta, jak i państwa. A według władz projektu ten jest już gotowy w 65%. Oszukujesz azylu? Dostaniesz książeczkę. Rząd w Londynie opublikował specjalny przewodnik tłumaczący zwyczaje Brytyjczyków i zasady odpowiedzialności karnej obowiązujące na wyspach. Będzie wręczany uchodźcom, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii nielegalnie. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan.
4: Broszurka tłumaczy imigrantom zasady równouprawnienia płci, jakie obowiązują na wyspach, oraz szczegółowo wyjaśnia, czym jest dobrowolna i wyraźna zgoda na kontakt seksualny. Poucza także, by nie zaczepiali nikogo w przestrzeni publicznej. Opozycja parlamentarna zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Czy Maciej Berek to dobry kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? Czy były minister w rządzie Donalda Tuska uzyska w koalicji rządzącej zgodę na to kandydowanie? Między innymi o to Piotr Salak pytał Dorotę Łobodę, rzeczniczkę Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
5: Się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
6: Tak.
5: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
6: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym,
5: no tak,
6: i co do tego nie miałam
5: klubu.
6: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
5: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co poniesie za to konsekwencje?
6: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
7: To po co podpisywał, pani posłanko?
6: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał, natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
7: Podpisywał, bo musiał?
6: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
7: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
6: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
7: To
6: jest moment na przekonanie. No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
7: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury pani zdaniem?
6: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
7: Lex Szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
7: Będziecie pisać na nowo tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
6: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i

0: nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
1: szkody. Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
0: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
1: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to...
0: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby ta ustawa weszła.
1: Słyszała pani, co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
0: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić.
1: Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosowały organizacje społeczne. Organizacje społeczne takie, które bardzo bliskie są Koalicji Obywatelskiej, bo chociażby mówimy o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o Instytucie Spraw Publicznych, o Lepszej Demokracji, Fundacji Wolność. No, długa jest ta lista i słowa też są bardzo mocne. Mówiąc wprost, nawołują do tego, żebyście wycofali się z tej kandydatury.
0: Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy. I mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkini i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
1: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
0: tego
1: nie było?
0: Ale ja nie słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni kandydaturą.
1: Tak?
0: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
1: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę 4-letnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
0: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
1: To dlatego wejdzie się z drzwiami, rozumiem.
0: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
1: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
0: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać... Powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8. już prawidłowo powołanym sędzią.
1: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
0: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
1: W tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
0: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają bezpośrednio.
1: Ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne. Prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych. Koalicji Obywatelskiej, a tutaj w przypadku Dolnośląskich nie robi nic, po prostu.
0: To nie jest tak, że nie robi
2: znaczy,
0: nic.
2: Nie, może osoby, nie robi nie, nic, osoby, rzeczywiście, które, ale nie rozwiązuje tak, struktur.
0: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, które są, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
3: Zapewniała Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Polski Hip-Hop.
6: Wygodne życie, drogie alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestie King's College i przyciąga

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: ją. RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDOF, populist pod publiczkę.
2: Panie BDOF,
3: wiadomo, jebać, no nie
4: zawsze. BDOF według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
5: BDOF napisał o mnie piosenkę i bardzo
6: chciał. Tak nie potrafi zmotywować jak BDOF.
7: Bo BDOF od 5 lat jest asłuchalny.
8: Co cenisz BDOF-a?
9: Za charyzmę.
10: Z BDOF-a mogliby GTA 6 zrobić.
9: Bardzo lubię twórczość BDOF.
11: BDOF 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDOF-a.
13: Jestem BDOF-iarą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. I w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Będą pies, będą śmieć.
1: Będą jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą no. Pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDE siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałbym

0: jest jama.
1: Wiesz, taki
2: efekt domina.
3: Yo. Niewielkie masz szanse, aby przyjść tu, gdzie ja jestem, ale miałem takie same jak ty, bariera jest we mnie. Decyzje w muzyce musi podejmować serce, nie menadżer, ani forsa, czy jakiś

potem gracie w ich teatrze. Przejechałem wasze miasta tysiąc razy grając sztukę. Patrzyliśmy ludziom w oczy i czułem taką energię. Jak tam nie było miłości, to już chyba w nią nie wierzę. W internecie krążą plotki, na osiedlach lata mixtape. Moja gwiazdka to nie d**wa z biblioteki, tylko myślem. Znowu ścigasz mnie na selfie, znowu odpowiadam dziś nie. Przeżyłem sporo porażek, w większości nawet nie liźniesz. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. One coś tam... Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak, zaraz leci w eter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie.

dorosło. Chciałbym ogrzać się już wiosną, ale pracuję nad płytą. Misza, patrz jak to urosło. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. Cokolwiek nie wymyśli, dzieciak zaraz

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Nie, nie, już się tak czeka. Ej, kwiatku, świeżymy ten cały pen. Nie wiem już co to grzech. Oni mają nam

jak zwykle kolkę. Kundla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów

co nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w siejącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To jest tak, człowieku. Sen na powieka.
0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W przyszłym tygodniu do Polski wrócą ciała 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Budżet państwa na 2027 rok coraz bliżej. Rząd zapowiada 5% wydatków na obronność i więcej pieniędzy na zdrowie. Złota alga znów atakuje kanał Gliwicki. Przez tydzień odłowiono tam już ponad 3,5 tysiąca ton śniętych ryb. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
4: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
3: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
4: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
3: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
2: Wczoraj zorganizowano posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być już gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed wczorajszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
5: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
2: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.